bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

się od czterech ścian.

Teraz oddalają się, odchodzą. Nawet gdybym chciał, już ich nie dogonię. Wszystko uspokaja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Co to dużo mówić, od samego rana już nie tylko rzeźko, ale zimno, bo to tylko 12 stopni. Słoneczko jest, ładnie to wygląda, ale dzisiaj ponoć również pojawi się trochę chmury, jakieś przelotne opady deszczu i maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy do 21 stopni. Wiatr teraz z zachodu umiarkowany, później nieco mocniej dmuchnie. Na barometrach w tym momencie 1007 hektopaskali, ale warunki biometeos nam sprzyjają.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Maturzyści wcześnie wstają, dzisiaj o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś w maju powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
4: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
3: Takiej szansy nie będzie mieć około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Ci muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot. Maciej Kluczka.
5: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
6: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
5: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
7: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
3: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. I jeszcze ciekawy transfer polskiego piłkarza. Pomocnik reprezentacji Jakub Kamiński trafił do Benfiki Lizbona, podpisał 5-letni kontrakt. Benfica wykupiła Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za około 20 milionów euro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: I od samego rana ja też jestem z wami. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 4 minuty po godzinie 6, a w kalendarzu środa już i 8 lipca to 189 dzień roku. Do końca dni 176. Tak, tak, dobrze słyszycie. Jesteśmy już za połówką roku. Już trochę czasu minęło, więc mniej dni do końca niż więcej. No, ale dobra wiadomość jest taka, że nam się słońce znów rozkręci. Co prawda nie do 40 na szczęście stopni, ale będzie coraz cieplej. kafle. Dzisiaj jeszcze musimy troszeczkę przetrzymać tego chłodu. Dla niektórych to bardzo przyjemny temat, no ale my lubimy jednak, jak latem jest po prostu ciepło. Dzisiaj zachód słońca o godzinie 21.07, a muzyka myślę, że dostarczy wam trochę tego ciepełka.

0: Jakby ktoś bardzo pragnął słońca i w poszukiwaniu tego słońca, to daje znać, że jeszcze nam trochę może popadać, ale ponoć już od weekendu ma się trochę ocieplić, a już przyszły tydzień, poniedziałek, przywita nas temperaturą bliżej 26-27 stopni niż jednak 20, więc trzeba się trochę jeszcze uzbroić w cierpliwość.
1: Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, co już tam w kolorowych, krzyczących wręcz gazetach. Otóż mamy dużymi literami i duże zdjęcie aktora, jednego z ulubieńców, myślę, polskiej publiczności, Artur Barciś, któremu nie wystarczy emerytura, lat 70 i, jak sam mówi, zamierza harować do śmierci. Ja mam nadzieję, że jednak pan Artur znajdzie trochę czasu na emeryturę i żeby odpocząć. W kwestiach związanych z odpoczynkiem ta sobie spaceruje, jak gdyby nigdy nic. Piszą wielka aktorka, jak skromna Polka, Kamila Barr, dresiarski kamuflaż gwiazdy. No słuchajcie, ważne, że wygodnie. Nie zawsze musi być modnie. Cóż tam jeszcze u gwiazd słychać? No to na pewno. A Agnieszka Dygant szukała spokoju i zamieszkała w leśnej chatce, ukrytej na odludziu, ale chatka wygląda jak z bajki. Oby to nie ta bajka o czarownicy, co tam z Jasiem wiecie. W kwestiach związanych jeszcze z podpowiedziami w gazetach skuteczne sposoby na komary, meszki i kleszcze. To poradnik Zdrowie Emeryta. Ja bym chciała przypomnieć, że nie tylko emeryci tacy są pogryzieni. Jak macie jakieś dobre sposoby, dajcie znać.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Ruszamy w trasę już za kilka chwil. Sprawdzę, jak tam sytuacja na drogach. Przypomnę wam także o remontach, ale jeżeli o czymś należy poinformować innych uczestników ruchu drogowego i wy to wiecie, numer telefonu przypominam 62 503 106 i 4. Pisać możecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki, ptaszone za kółkiem. Ruszamy w trasę, w tej trasie całkiem przyjemnie o tej porze. No, lepiej schować się w aucie, bo dosyć zimno. Jak wybierzecie rower, to zarzućcie coś na siebie. A w kwestiach związanych z utrudnieniami, oprócz tych, które się pojawią pewnie wkrótce, kiedy ruch będzie nieco większy, to remontowe na Górnośląskiej. Tu przy przystanku Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum Zatoka wyłączona z użytkowania. Tam jeszcze może się trochę dziać. Uważajcie. Roboty drogowe także na Asnyka w pobliżu kościoła. Tam część pasa zajęta, więc także uważajcie na maszyny, które tam będą się poruszać. No i przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu. Prace oczywiście etapowo, no i remont zaczął się od ulicy Stańczukowskiego. Jeżeli chodzi o drogę krajową 12, Kalisz-Opatówek, na razie nie jest źle. Gdzieś tam w Dunach, z Dunach ruch jest nieco większy, pamiętajcie, zwężenia. No i oczywiście te objazdy funkcjonują cały czas w razie W. Tłukinia albo Szała, tędy można jechać. Ostrów Wielkopolski, Klasztorna w przebudowie, Ledochowskiego i remont ulicy Wrocławskiej. Ten potrwa trochę czasu, obejmuje odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Eksport chińskich aut rośnie w bezprecedensowym tempie. W pierwszym kwartale tego roku chińscy producenci wyeksportowali już ponad 1,15 miliona samochodów. Wynik jest aż o 51% lepszy niż przed rokiem, a chińskie marki skutecznie zdobywają nie tylko rynki wschodzące, ale też umacniają swoją pozycję w krajach już rozwiniętych.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut pozostało do godziny 7.

Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Reklama.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, ktoż przyszedł na świat właśnie 8 lipca. Wanda Kwietniewska, rocznik 1957, to polska wokalistka oczywiście. No i takich zespołów jak Wanda i Banda i formacja Lombard. 58 rocznik to już filmowo. Kevin Bacon, amerykański aktor, reżyser, producent, filmowy laureat Złotego Globu, zagrał m.in. w dramacie muzycznym Footloose, ale znany jest także z ról w filmach JFK, Ludzie Honoru, Apollo 13, Człowiek Widmo czy też Rzeka Tajemnic. 1961 rok. Andrew Fletcher, brytyjski muzyk, współtwórca formacji Depeche Mode. No i John Osborne zamyka to grono. Rocznik 62. Amerykańska piosenkarka, gitarzystka i autorka tekstów. A urodzeni 8 lipca są niezwykle uczuciowi i wrażliwi. Chętnie pomagają innym, łatwo wzruszają się i ulegają prośbom. Są także bardzo praktyczni i wytrwali. Nie znoszą ryzyka i niespodzianek. Chętnie opiekują się słabszymi i poświęcają swe ambicje dla dobra rodziny. Mogą odnaleźć duży sukces jako lekarze, pielęgniarki, pracownicy społeczni. Miłości są subtelni, delikatni, zwykle mają wielkie powodzenie u płci przeciwnej. Szczęśliwa cyfra urodzonych 8 lipca to 6. Kamień szlachetny to diament, a sprzyjający znak zodiaku...
2: Wodnik.
1: To wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Zdrowia, radości, niech to będą dla Was cudne wakacje i ten dzień także bardzo udany. No i oczywiście mam dla Was upominek muzyczny. Lato 2000 i sami...

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Takie lato, że ostrzeżenia i to przed przeróżnymi wichurami, gdzie o tym już za chwilę, ale powiemy także o tym, że coraz więcej ludzi chce zapisać się w historii, ustanawiając rekordy przeróżne. Jakie? Szczegóły o siódmej.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie.

0: Pałacu jego dobrodzieju Jerzym w Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Reklama.
6: Radio Centrum, Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niby błękitne niebo i słoneczko, ale gdzieś tam chmury się pojawiają, no i możliwe są także ponoć przelotne opady deszczu dzisiaj w naszym regionie, ale naprawdę niewielkie, jeżeli już gdzieniegdzie się pojawią. 21 stopni dziś maksymalnie w naszym regionie, na razie takie skromne 12, wiatr zachodu umiarkowany, 26 km na godzinę, no i uwaga, bo dzisiaj mocniej dmuchnie. Na barometrach mamy teraz 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu Molo w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
3: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 600 000 zł. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycje zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Gręta. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
5: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, z których się non-stop przebijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
3: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristian Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie Enzo Fernandez. Epickie zwycięstwo, mówi trener Argentyny Lionel Scaloni. Znaczenie tego meczu jest porównywalne z wieloma wspaniałymi momentami, które już przeżyliśmy. Chodzi o to poczucie, że ten zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. Koniec końców na tym właśnie polega ta gra. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawa awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem, mówi przewodnicząca Komitetu Kirsty Coventry. Nie tolerujemy żadnych wojen i nadal będziemy wspierać Ukrainę, tak jak robimy to od samego początku. Sportowcy jednak nie powinni płacić za to ceny. Jednocześnie postawiliśmy sprawę bardzo jasno, mówiąc, że nie będziemy organizować ani brać pod uwagę żadnych wydarzeń w Rosji, a także nie zaprosimy żadnych przedstawicieli rosyjskich władz, rządu ani państwa do żadnego z naszych programów. Uważamy decyzję za przedwczesną i bezpodstawną, napisał w oświadczeniu ukraiński Komitet Olimpijski. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner gładko w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Djokovic po ponad 5-godzinnym thrillerze wygrał po tiebreaku w piątym secie z Felixem Auger-Aliassimem z Kanady.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Ponad dzisiaj czas będzie mijać bardzo szybko i dużo się uda zrobić, ale emocje będą sięgać zenitu. No tak, to wszystko w horoskopie, który już za kilka chwil. Ja mam nadzieję, że kawa już zaparzona. Dzień dobry wszystkim tym, którzy teraz wstali. Pamiętajcie, że niedługo bierzemy się za wróżenie.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: No i doczekaliście się, barany, przed wami pracowity dzień. Angażujcie się w nowe projekty. Dzisiaj możecie nauczyć się skomplikowanych tematów. Będziesz miał, drogi baranie, świetną pamięć, a skojarzenia będą trafne. Wieczorem z kolei podejmiesz potrzebne decyzje, które dotyczą twojego zdrowego stylu życia. Co u byka? Będziesz myślał o zagadkach, niewyjaśnionych historiach. Pracy możesz być z tego powodu trochę roztargniona, a nawet nieco zapominalski. Zaglądaj częściej do kalendarza, żeby nic ci nie umknęło. Finanse te także będą ważne, zwróć na nie uwagę. Po pracy zajmij się sztuką i sprawami ducha. Bliźnięta, dzisiaj wszystko doda wam sił. Możecie promować swoje projekty, zwłaszcza te związane z edukacją albo podróżami. Może także nadejść ważna, ale dobra wiadomość. Różne trudne sprawy będą się układać się po twojej myśli. Ktoś może nie zrozumieć dzisiaj twojego żartu albo uzna, że przekraczasz pewne granice, więc uważaj na słowa. Raku, spokój i bezpieczeństwo będą dla ciebie ważne, a ludzie będą pod byle pretekstem zwracać się do ciebie z różnymi kłopotami. Zachowaj spokój, nie daj się nikomu straszyć ani manipulować. Tajemnice się wyjaśnią, a problemy uda się rozwiązać. Popołudnie sprzyja szczerym rozmowom, ale tylko z tymi przyjaciółmi, którym możesz zaufać. Co u lwa? Dzień okaże się udany. Dzisiaj wszystko sprzyja świetnym pomysłom na rozwiązywanie problemów, które ostatnio cię niepokoiły. Zastanów się, czego ci brakuje do szczęścia. W miłości masz także powodzenie. Jeżeli uda się zorganizować randkę albo romantyczną kolację, możesz zdobyć się na szczere, ale ważne wyznanie. Panna w dobrym nastroju, ale postanowi dzisiaj działać samodzielnie. Niektóre osoby z twojego otoczenia wydadzą się po prostu niepoważne. Zamiast się nimi zajmować, skup się na swoich zadaniach. Pomyśl, co chciałabyś osiągnąć i jak można to zdobyć. Dzisiaj wieczorem czas na relaks, dobrą książkę albo serial, a siłownia jeszcze chwilę poczeka. Wago, dzisiaj zapowiada się interesujący dzień. Poczujesz, że masz dużo energii, zabierzesz się za ważne zadania, możesz więcej zarobić, wygrać na przykład z konkurencją i zdobyć coś, na czym bardzo ci zależy. Jeżeli szukasz inspiracji, to porać się kogoś młodszego, a być może nieco zmienisz spostrzeżenie na różne sprawy. Tylko się dzisiaj nie spiesz. Skorpionie, postanowisz pozbyć się różnych zaległości. Od samego rana skupisz się na pracy, rachunkach, porządkach. Dzień okaże się nieco męczący, ale uda się dużo zrobić. Po południu z kolei wybierzesz się na większe zakupy, bo będzie ci zależało, żeby niczego nie zabrakło, jednak nie zmuszaj się na coś, na co nie masz ochoty. Strzelcu, dzisiaj będziesz szybki i odważny, działaj i nie przekładaj ważnych spraw na później. Dzisiaj ambitne dokonania z twojej strony, ale musisz być wytrwały. Wspaniałe plany mają szansę się udać, ale nie chwal się, bo ktoś poczuje nieco ukłucie zazdrości. To, co ważne, postaraj się dzisiaj robić samodzielnie. Co u koziorożca? Poczuje, że nie ma ochoty zabierać się za męczące tematy. Będzie spokojny, a nawet bardziej niż zwykle skryty. Przemyślenia na temat wydarzeń, w jakich uczestniczysz, dzisiaj będą bardzo poważne. Nie bądź tylko zbyt surowy w ocenie, bo ludzie jednak mogą czasami zmienić się na lepsze. Ciebie to także dotyczy. Po południu zadzwoń do przyjaciół. Wodniku, będziesz szybki, bardzo pewny siebie, nikt cię nie zatrzyma i nikt cię dzisiaj nie pokona. Zrób porządek z zaległymi sprawami, podejmij szybkie decyzje i ciesz się sukcesami. Po południu zapragniesz więcej rozrywki. Dzisiaj wszystko sprzyja randkom, pomaga także zawierać nowe znajomości. No i rybki na koniec skupią się na obowiązkach. Jeżeli ktoś będzie miał dzisiaj jakieś pretensje, nie przejmuj się za bardzo. Znasz swoją wartość, więc nie musisz się z nikim ścigać. Po południu wesołe wydarzenie poprawi ci humor. Dzisiaj sprzyja wszystko ciekawym znajomościom, spotkaniom z osobami, których dawno nie widziałeś, a wieczorem poczujesz także przypływ energii.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kolejna. Pierwszy dziś z południowej Wielkopolski. No i powiemy o kwestiach związanych właśnie z młodymi ludźmi, którzy chcieli sprzedać przed domem lemoniadę. No tak, ktoś bardzo uprzejmie doniósł. To w Kaliszu. Szczegóły o 7.30.

0: 7.30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szef kalickich drogowców odchodzi na emeryturę. Szczegóły za chwilę. Ponadto strażnicy miejscy i lemoniada od młodych Kaliszan, a na koniec sport i europejskie puchary dla Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po 46 latach pracy zawodowej z końcem lipca na emeryturę odchodzi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Krzysztof Gałka. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz miasta złożyli mu radni podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta. Gałka kierował miejskimi drogowcami od 2008 roku. W czasie swojej pracy nadzorował m.in. remonty ulic Podmiejskiej, Śródmiejskiej, Kościuszki, Wojska Polskiego i Częstochowskiej oraz przedłużenie szlaku bursztynowego. Sam, dziękując za współpracę, podkreślił, że z Kaliszem związał całe swoje życie zawodowe i poświęcił je rozwojowi miejskiej infrastruktury drogowej. Warto tu także przypomnieć, że jako jeden z nielicznych lata temu Krzysztof Gałka został obdarowany honorowym mikrofonem Radia Centrum i co by nie myśleć o kalickich drogach, jego funkcja należy do najtrudniejszych i narażonych, jak żadna inna, na nieustanną, bezpardonową krytykę. Pan Krzysztof w tym sensie był kamizelką kuloodporną dla wielu prezydentów tego miasta. Z naszej strony musimy uczciwie przyznać, że przez całe lata pan Krzysztof Gałka, bombardowany niełatwymi pytaniami Radia Centrum i jego słuchaczy, nigdy nie uciekał od odpowiedzi. Był urzędnikiem dostępnym i rzeczowym na tyle, na ile pozwalały mu realia. I za to, panie Krzysztofie, dziękujemy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Młodzi Kaliszanie sprzedawali przed domem lemoniadę. Interweniowali strażnicy miejscy, którzy zamiast karać, przeprowadzili szybką lekcję z prawa.
3: Podstawówka, także żadnych śladów, że tak powiem, demoralizacji. Z tego co wiemy, to te dzieci każdego roku we wakacje wystawiają w zasadzie swoją posesję te dzbanki z lemoniadą i dokonują sprzedaży. Natomiast w tym roku wyjątkowo komuś to przeszkadzało, ale na szczęście ta interwencja potoczyła się zupełnie inaczej niż gdyby była to jakaś osoba dorosła i sprzedawałaby jakieś inne produkty bez zezwolenia w pasie drogowym, jak to zazwyczaj ma na miejsce.
2: Przekazała Radiu Centrum starszy inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Kalisza. Sprawa zakończyła się na pouczeniu, a z powodu wysokiej temperatury powietrza tego dnia municypalni stali się pierwszymi klientami młodych sprzedawców. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz pokażą swoje umiejętności na arenie międzynarodowej. Kaliska drużyna znalazła się wśród 38 ekip, które powalczą w pierwszej rundzie Pucharu Europejskiego EHF.
4: Kaliszanie swojego rywala poznają 14 lipca, kiedy odbędzie się oficjalne losowanie par pierwszej rundy zmagań. Wśród pozostałych drużyn, które staną do rywalizacji, są ekipy z m.in. Szwajcarii, Turcji, Serbii, Grecji, Czech czy Austrii. Pierwsze spotkania zaplanowane są na 12 i 13 września, natomiast rewanże tydzień później. Do następnej rundy awansują drużyny, które w dwumeczu rzucą więcej bramek. Co istotne, w drugiej rundzie na swojego przeciwnika czekają już rywale Kaliszan z zamiedzy, czyli Rebut KPR. Ostrowia. Puchar Europejski EHF to trzecie w hierarchii rozgrywki na Starym Kontynencie. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych, gdzie ruch jest nieco większy, ale i tak jest całkiem przyjemny. Ja wam tylko przypomnę, że w Pleszowie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, że tutaj są utrudnienia. No i właśnie w kwestiach Krotoszyna utrudnienia na Raszkowskiej na wysokości Świateł, gdzie trwają prace drogowe. Cóż jeszcze? Otóż droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, właśnie odcinek Zacharza w Lamki Łąkocinę. Tutaj musicie postać i to kilka razy. Ograniczenie prędkości, wahadło, światło. No cóż, tutaj będzie się jeszcze działo. Podobna sytuacja jest na odcinku drogi krajowej 12 Kalisz-Opatówek, zwłaszcza w Zdunach, gdzie już tutaj ruch jest nieco większy i delikatnie trzeba będzie zwolnić i trochę swoje odczekać. Ale ja przypominam, że możliwe są cały czas objazdy przez Tłukinie albo przez Szałę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Przenosimy się na parking lotniska w Rio de Janeiro, gdzie od dłuższego czasu stoi pewna Honda. Stała się jedną z największych motoryzacyjnych zagadek w Brazylii. Znaleziono ślady w aucie, które pozwolił odtworzyć jego niezwykłą podróż przez kilka różnych krajów. Los właściciela nadal pozostaje zupełnie nieznany. Najbardziej zagadkowym elementem całej historii zostają kluczyki pozostawione na fotelu kierowcy. Wszystko wskazuje na to, że właściciel opuścił auto w pośpiechu, nigdy do niego nie wrócił. No cóż, ale rachunek rośnie. Teraz to około 35 tysięcy dolarów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 8.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
11: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
12: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
13: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
0: Reklama.

0: 13 minut pozostało do godziny 8. Zerkam, jakie mamy dzisiaj święto. Otóż dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. Ja wiem, że wśród Was są tacy, którzy się ucieszą. To jest nieoficjalne święto, które obchodzone jest właśnie dzisiaj przez graczy z całego świata. Dzień, w którym celebrujemy gry nie tylko jako formę rozrywki, ale także jako ważny element współczesnej kultury. No nie da się ukryć. Geneza tej okazji nie jest doskonale znana. Święto zdobyło popularność dzięki oczywiście społecznościom internetowym, no i miłośnikom gamingu. Nie zostało ustanowione przez żadną oficjalną organizację, a jego siła tkwi właśnie w oddolnej inicjatywie graczy. No i bardzo proszę, to okazja, żeby przypomnieć sobie wszelkie pierwsze zetknięcia z graczami, czy to automaty, czy konsole, przeróżne komputery, czy telefony. Pamiętacie wężyka? No, to dopiero się działo. To były takie początki. Pewnie macie sporo fajnych wspomnień. Pamiętajcie tylko, żeby tak zachować zdrowy rozsądek między graniem a rzeczywistością. Ja chyba dzisiaj zabiorę się za Pac-Mana, chociaż osobiście zdecydowanie wolę planszówki i karty, ale co tam, powodzenia trzeba świętować.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ze szczególnymi pozdrowieniami dla wszystkich tegorocznych maturzystów, którzy już za pół godziny otrzymają wyniki swoich egzaminów. Trzymam za was mocno kciuki. Dzisiaj mamy także poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia. Szczegóły na ten temat już o 8.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
6: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo raczej mocno zachmurzone, teraz tak rześko dosyć, bo skromne 14 stopni, dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie 21. Słońca będzie więcej, jak będą chmury, to ponoć trochę pokropi, więc dzisiaj taka pogoda w kratkę. Co najważniejsze, dzisiaj mocniej także powieje, więc trzymajcie mocno kapelusze. Na barometrach obecnie 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Ósma.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał. Wawel ograniczy liczbę zwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8.30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że ta afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
5: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
4: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
5: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
4: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
3: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.
6: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
3: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
7: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
3: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
1: Kursy walut.
2: No to tak wakacyjnie sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Otwieramy Kantor o poranku i średni kurs waluty euro teraz to 4 zł i 30 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 76 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 66 groszy i funt brytyjski 5 zł i 3 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: To tak od samego rana do kawy, do herbaty, czy co tam podajecie o poranku. Życzenia dla tych, którzy mają dzisiaj imieniny, wy też o nich pamiętajcie. A 8 lipca imieniny ma Adrian i Adrianna, Elżbieta oraz Eugeniusz, Adolfa. Cóż jeszcze? Chwalimir, proszę, jakie piękne imię. Edgar także, Hadrian, Hadrianna, Odeta, Prokop i to by było na tyle. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Ode mnie także upominek muzyczny.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Reklama.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Radio Rano.
1: Są takie fajne wydarzenia, na które was zawsze zapraszamy. No i teraz mamy Kino Sztuki i to znów Tarasin. I tutaj także będzie się działo w tym bardzo przyjemnym patio. Trzymamy tylko kciuki, żeby pogoda była, bo już jutro pierwszy film Moje Lato z Carmen. A cały cykl nazywa się Plaża Nudystów Emocjonalnych. No cóż, taki przyjemny seans już w czwartek, kolejny 16 i 23 lipca i 30. Zerknijcie na naszą stronę. Strona internetową, tam rozkład jazdy.
0: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i będziemy mieć dla was w najbliższych wiadomościach coś dla miłośników spacerów, lokalnej historii i przyrody. To wszystko w Moszczance i Skrzebowej, a szczegóły o tym wydarzeniu już o 8:30.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Mała przerwa w muzyce, bo minęła 8:30, czas na wiadomości. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Konkretne deklaracje ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Szczegóły za chwilę. Ponadto propozycja na wakacyjny spacer, a na koniec sport i poszukiwania zawodników do Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który będzie miał zarzuty prokuratorskie, mógł pełnić taką funkcję jak sekretarz powiatu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. To jego reakcja na medialne doniesienia, według których pijanym kierowcom zatrzymanym 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach był sekretarz powiatu kaliskiego. W swojej deklaracji Paweł Kaleta jest zdecydowanie bardziej stanowczy niż Jan Adam Kłysz. Jednak dodaje, że to starosta kaliski, a nie on będzie podejmował w tej sprawie ostateczną decyzję.
3: Z tego co wiem, pan starosta stoi na stanowisku, że sytuacja musi być jak najszybciej załatwiona. No i ja będę do tego jak w 100% dążył, żeby jak najszybciej, jeżeli będą zarzuty prokuratorskie postawione, rozstać się z panem sekretarzem. Wiem, że prawnie działa to tak, że rzeczywiście osoba skazana tylko nie może pełnić funkcji sekretarza, ale wydaje mi się, że zarzut prokuratorski jest już na tyle poważną sprawą, że wtedy no, ta utrata zaufania no, jest na tyle ewidentna, że no, w sądzie pracy wtedy nie będziemy mieli większych problemów, żeby wybronić się z taką decyzją.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Jak dodaje, same medialne doniesienia to zbyt mało, by pozbawić sekretarza powiatu pełnionej funkcji.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Miłośnicy spacerów, lokalnej historii i przyrody mają kolejny powód, by odwiedzić Moszczankę Iskrzebową w gminie Raszków. Powstał tu szlak ziołowych ławek. Wyjątkowa trasa turystyczna, która łączy najciekawsze miejsca obu miejscowości z wiedzą o roślinach od wieków obecnych na wielkopolskiej wsi. Na trasie rozmieszczono 10 tematycznych ławek, z których każda poświęcona jest innemu ziołu. Ławki stanęły w miejscach ważnych dla lokalnego dziedzictwa, przy zabytkach, obiektach sakralnych, dawnym cmentarzu ewangelickim, stawach historycznej strażnicy czy etnomuzeum w Starej Oborze. Spacer szlakiem to doskonała okazja do poznania historii okolicy, odpoczynku wśród zieleni oraz odkrycia tradycyjnych zastosowań roślin wykorzystywanych przez mieszkańców od pokoleń. A o tym, jak zaplanować sobie zwiedzanie, przeczytacie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Był wysyp transferów, a teraz od kilku tygodni panuje spokój. Mowa o budowie Stali Ostrów na sezon 2026-2027. Wiele zależeć będzie od klubowego budżetu, a trener Andrzej Urban, który w ostatnich kilkunastu dniach przebywał na zgrupowaniu kadry narodowej, powiedział Radiu Centrum, że cały czas szuka brakujących ogniw do swojej drużyny.
4: Ja na pewno monitoruję rynek zawodników i to nie jest tak, że teraz nie pracujemy.
5: Ile pozycji jeszcze do obsadzenia? Dwóch zagranicznych, jeden Polak? Coś takiego?
4: Na pewno dwóch zagranicznych, a zobaczymy jak będzie z Polakiem, bo rozważamy różne warianty i zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno jeszcze dwóch zagranicznych zawodników nam brakuje i obaj to chcemy, żeby byli gracze podkoszowi.
5: Nie będzie Jacka Ruteckiego, nie będzie Davida Brembli. Co z Michałem Plutą?
4: Michał jeszcze nie ma umowy z żadnym klubem, z tego co wiem. W tej chwili się rehabilituje, zobaczymy jak przejdzie ta rehabilitacja i co to będzie.
5: Bierze go pan pod uwagę?
4: Oczywiście, że biorę. Skład jest tak budowany, że miejsce dla Michała na pewno się znajdzie.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban. Dodajmy, że trener Andrzej Urban pozostaje na co najmniej kolejny sezon w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski po tym jak PZKosz przedłużył umowę z głównym trenerem Igorem Miliciciem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz ostatni w godzinach porannych, w których całkiem nieźle jest, trzeba przyznać. Jak jest okres wakacyjny, to rzeczywiście tutaj można sobie spokojnie jechać. I są takie miejsca oczywiście newralgiczne, w których trzeba będzie odrobinę postać, jak Droga Krajowa 12, czyli miejscowość Zduny, czyli trasa Kalisz-Opatówek, tutaj zwężenia, o których pamiętajcie. Samo centrum miasta także wygląda całkiem nieźle. W wielu miejscach szlak bursztynowy, Podmiejska, Górnośląska, tutaj można przemknąć. No i w temat tematach związanych z największymi oczywiście remontami, to jeszcze Wam szybko przypomnę, że jeszcze mamy oczywiście trasę Ostrów Wielkopolski, za Ostrowem właściwie w kierunku Krotoszyna, droga krajowa 36. Tu kilka razy postoicie, tu wahadło, to ograniczenie prędkości, więc noga z gazu, a w Pleszowie przypominam, że trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Cóż tam teraz? Cóż, sprawdzamy, jak tam auta, te stare. Europejski rynek małych aut miejskich przeżywał prawdziwy kryzys wywołany przez wysokie koszty dostosowania aut do unijnych norm środowiskowych i bezpieczeństwa. Wiele kultowych, tanich modeli zostało wycofanych z oferty, ponieważ ich produkcja przestała być opłacalna. Branża motoryzacyjna przygotowuje się jednak do wielkiego powrotu segmentu A, stawiając na przystępne cenowo małe samochody, ale z napędem elektrycznym.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 9.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki E-Space i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
7: Kalendarz muzyczny.
8: Cóż tam w tym kalendarzu muzycznym? Otóż 8 lipca to oczywiste i 1957 rok. Właśnie wtedy urodziła się Wanda Kwietniewska, wokalistka grup Lombard oraz Banda i Wanda, która także kontynuowała dalej karierę solową. Ale ja sięgam po ten czas, kiedy ona w Wandzie i Bandzie. I mam dla was kawałek, który miał swoją premierę w 1984 roku. Nie będę Julią.

0: Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ekonomiści niemal pewni, że dziś stopy procentowe się nie zmienią. Szczegóły o 9:00.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.
4: Hey, Fonsi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Jakby słońce nieco mocniej zaświeciło, chociaż chmur jest nadal sporo na moim radiowym termometrze. Teraz no takie skromne, powiedzmy 15,5. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie niewiele więcej, bo tak do 21 stopni. Jeżeli chmury będą, to synoptycy dają znać, że być może w części regionu trochę pokropi. Na pewno będzie dzisiaj wiatr wiał dosyć mocno z zachodu, już teraz przyspiesza 30 km na godzinę. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 9.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
4: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, no rozmawia z nimi się mi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
3: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
5: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowy.
3: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
6: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
3: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkanie komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 9:00.

0: ja. Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Naszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.
1: Jak tam wasz poranek? Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że dajecie sobie radę. Ja wiem, że środa, że jeszcze do weekendu jest kawałek, ale myślę, że szybko zleci. Jakby ktoś nie pamiętał, to 8 lipca w kalendarzu i dzisiaj po południu można sobie poświętować Międzynarodowy Dzień Gier Wideo, chyba że tak ukradkiem gdzieś tam mała przerwa na pasjansa na przykład w pracy, ale tak, żeby nikt nie złapał.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z naszego regionu. Co tym razem usłyszymy? Tym razem będziemy mieć właśnie temat tych tak zwanych emocjonalnych nudystów. Ja wam już wspominałam o kinie na sztuki w Zielonej Strefie, dziedzińcu Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu, ale więcej o tym usłyszycie także w wiadomościach o 9.30.
2: Reklama. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki E-Space i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.

0: 9:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostacki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sesja, której nie było, czyli pustki w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegóły za chwilę. Ponadto rezygnacja z miejsca w organach nadzorczych Kaliskiej Spółki. A na koniec trochę kultury i kino na sztuki w Tarasinie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kuriozalne okoliczności nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która nie doszła do skutku. Zabrakło kworum, a teraz obie strony obarczają się wzajemnie odpowiedzialnością.
3: Z pilnym wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wystąpiła prezydent Beata Klimek. Tematy posiedzenia miały dotyczyć m.in. głosowania w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego miasta na modernizację wiaduktu przy ulicy Wrocławskiej oraz dofinansowanie zakupu nowoczesnego systemu alarmowania ludności. Na sesji pojawiło się jednak tylko 10 radnych, a do prawomocnego podejmowania decyzji potrzeba co najmniej 12 z 23-osobowego składu Rady. Niemal w komplecie zabrakło radnych Koalicji Obywatelskiej i wspierających ich radnych niezależnych oraz dwojga radnych z obozu prezydent miasta. Pad na sesji stał się pretekstem do przerzucania się odpowiedzialnością za ten stan. Brak kworum ostro skrytykowała w mediach społecznościowych prezydent Beata Klimek, zarzucając radnym opozycyjnym brak odpowiedzialności za miasto i uprawianie politycznego teatru. Wypomniała przy tym nieobecnym, że brak decyzji rady może spowodować nieotrzymanie przez miasto wielomilionowego wsparcia kilku zadań. Beata Klimek nie wspomniała jednak przy tym, że gdyby w komplecie pojawili się radni z jej klubu, to nie byłoby problemu z podejmowaniem prawomocnych uchwał. Przewodniczący Jakub Paduch przypomniał, że jeszcze w czerwcu informował, iż z uwagi na sezon urlopowy nie jest w stanie zagwarantować, że uda się zebrać wystarczającą do procedowania liczbę radnych. Jest jednak szansa, że wkrótce uda się zwołać obrady z wystarczającą do głosowania liczbą radnych. Termin kolejnej sesji wyznaczono na 15 listopada. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kojarzony z miejską radną z obozu prezydenta Kinastowskiego Karoliną Skrzypczyńską, lokalny adwokat Michał Gajda nie zasiada już w organach nadzorczych spółki Ciepłokaliskie. Tak wynika z informacji uzyskanej przez Radio Centrum bezpośrednio od koncernu Energa.
4: Nie zmienia to pozostałych faktów dotyczących intratnego zarobkowania mecenasa w podmiotach pośrednio lub bezpośrednio związanych z miastem Kalisz, tak jak radna Skrzypczyńska ma z tego około 20 tysięcy złotych na miesiąc. A i to nie wszystko. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Ona 20 i On 20 na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Kino na sztuki 2026 w zielonej strefie na dziedzińcu Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Przez cały lipiec placówka organizować będzie letnie seanse filmowe, na które wstęp jest wolny.
5: Kino jest magiczne, kino może wszystko, nawet przenieść Kalisz na plażę i nad morze, ale to nie będzie zwykła plaża, tylko plaża emocjonalnych nudystów, bo taki jest tytuł i taki jest motyw przewodni naszych pokazów, które od 9 lipca każdy czwartkowy wieczór w Kaliszu. Zapraszam do zobaczenia.
2: A zaprasza Piotr Czerkawski, kurator cyklu. Pierwsza projekcja już jutro o 21:00. Widzowie zobaczą grecki film Moje lato z Carmen.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25,5 minuty do godziny 10:00. Kroplą deszczu Gabriel Fleszar. On będzie nam tu wieszczył jakieś małe opady.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
6: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
7: No to mam dla was niesamowity kawałek, który koniecznie musicie zrobić głośniej. Lata 80., dokładnie 1985 rok, szósty album grupy Accept, Metal Heart. Tytułowy utwór, który stał się naprawdę znanym przebojem dzięki wstawieniu fragmentu utworu dla Elizy Beethovena w miejsce solówki gitarowej oraz fragmentu Marszu Słowiańskiego autorstwa rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego. Na początku utworu, bardzo proszę, specjalnie dla reportera Radia Centrum Łukasza Koseckiego.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, wśród rzeczy ważnych i ważniejszych, także coś w kwestiach sportowych. Ćwierćfinaliści Mistrzostw Świata. No właśnie, kto obronił, kto przegrał, jak to dalej będzie wyglądało? Wy się orientujecie, jak nie, to szczegóły w wiadomościach o 10:00.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki E-Space i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa.

0: Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa, a na finał koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny. Reklama.

0: and meow.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: Nieco więcej słońca wyszło, powoli robi się także nieco cieplej. Na moim radiowym termometrze już prawie 17 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie 21. Wiatr z zachodu coraz silniejszy, teraz dosyć silny, 32 km na godzinę. Uważajcie, co by was nie zdmuchnął. Na barometrach obecnie 1009 hektopaskali. Warunki biometo są jeszcze korzystne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadette, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
6: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
5: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór, Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
7: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
5: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycje reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristian Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
5: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No cóż, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy piłka nożna, zwłaszcza ta przy FIFA, to jest jeszcze sport, to chyba nie pozostawia to żadnych wątpliwości, zwłaszcza tegoroczny mundial. Tam się działo i dzieje nadal. No cóż, ja nie oglądam, ale jak macie ochotę, to kibicujcie. Prawie 5 minut po 10:00. Ja wolę posłuchać muzyki.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

0: Posłuchaj mnie.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
2: I to się będzie nazywało szczęście w nieszczęściu. Dawno temu, może nie tak dawno, ale jednak trochę czasu minęło, australijski kierowca ciężarówki, pan Bill Morgan, był uczestnikiem poważnego wypadku, który doprowadził do tego, że zapadł w śpiączkę. Lekarze stwierdzili, że nie ma szans na przeżycie, ale cudem obudził się po 12 dniach i był całkowicie zdrów. Czuł się szczęściarzem, że przeżył, więc poszedł kupić los na loterię typu zdrapka. No i proszę, wygrał samochód wart wówczas $17,000. Zwykle wygrana samochodu nie trafiłaby do wiadomości, ale ze względu na historię pana Billa, jeden z kanałów telewizyjnych postanowił zrobić materiał o mężczyźnie, który był klinicznie martwy i wrócił, by wygrać na loterii. Podczas kręcenia poproszono go, by kupił los na loterię, aby mogli odtworzyć moment wygrania ze zdrapki. Z radością się zgodził, zaczął drapać losy przed kamerami i ku zdumieniu wszystkich wygrał dodatkowo 250 tysięcy. No i to się dopiero nazywa szczęście. 16 minut po 10:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 22 minuty po godzinie 10. Za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu i przeniesiemy się do Pleszewa, a tam po raz kolejny rekord akcji Rowerowa Stolica Polski. Rekord liczby przejechanych kilometrów oczywiście. Szczegóły w wiadomościach o 10.30.

0: 10:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podejrzymy ważne wodne inwestycje w Żelazkowie. Pleszew podsumowuje akcję rowerową Stolica Polski, a na koniec sukcesy sportowe ostrowskich strażaków.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W gminie Żelazków trwają 3 inwestycje, które mają poprawić bezpieczeństwo i jakość dostaw wody. Łączna wartość prowadzonych prac przekracza 5 milionów złotych.
3: Najwięcej dzieje się w Żelazkowie. To tam trwa kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody. Powstaje nowy zbiornik retencyjny o pojemności 150 metrów sześciennych, pompownia oraz blisko 830-metrowy odcinek sieci wodociągowej, który połączy infrastrukturę z Jankowem. Całość zostanie wyposażona w nowoczesny system monitoringu i automatycznego sterowania. Jednocześnie trwają prace na stacji uzdatniania w Dębem. Unowocześniana jest infrastruktura oraz wdrażane są nowe technologie uzdatniania oraz dystrybucji wody. Po zakończeniu robót stacja będzie zaopatrywać mieszkańców Dębego, Biernatek, Florentyny, Skarszewa, Czartek, Szkudłat i Ilna. Kolejna strategiczna inwestycja powstaje w kolonii Skarszewek. Chodzi o budowę zbiornika retencyjnego i nowoczesnej pompowni. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa. Obiekt będzie wyposażony w system automatycznego sterowania, monitoringu i powiadamiania o ewentualnych awariach. Samorząd podkreśla, że wszystkie realizowane inwestycje zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody, poprawią parametry techniczne sieci i przygotują infrastrukturę na przyszłe potrzeby mieszkańców oraz dalszy rozwój gminy. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Pleszew po raz trzeci wziął udział w ogólnopolskiej akcji rowerowa Stolica Polski i ponownie pobił swój rekord liczby przejechanych kilometrów. Przez cały czerwiec ponad 400 mieszkańców w wieku od 6 do 74 lat zbierało kilometry dla gminy, promując aktywny i zdrowy styl życia.
4: Do rywalizacji włączyły się grupy rowerowe szkoły oraz sołectwa. Przed startem rowerzyści mogli bezpłatnie przygotować swoje rowery podczas akcji serwisowej na Pleszewskim Rynku. Pokonaliśmy jako gmina o wiele więcej kilometrów niż rok temu. Cieszy nas, że jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna wśród mieszkańców miasta i gminy. Sprzyja temu także stale rozwijana infrastruktura rowerowa, podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak, który też uczestniczył w akcji. Najlepszy indywidualny wynik osiągnął Stanisław Osuch, który jako pierwszy przekroczył granicę 4000 km przejechanych w ciągu miesiąca. Wśród pań zwyciężyła Natalia Rozwadowska z wynikiem 2550 km. Wśród uczniów najwięcej, 481 km, przejechał Oliver Maluga. W klasyfikacji grup najlepszy rezultat uzyskał Patrick Bike Team, 26 813 km, a wśród szkół najwięcej wykręciła szkoła podstawowa nr 3, prawie 7000 km. W rywalizacji 191 samorządów z całej Polski Pleszew zajął miejsce 31. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger potwierdzili, że po sukcesach na arenie międzynarodowej z tytułami Mistrzów Świata dominują także na krajowych zawodach strażackich, zdobywając tytuły i medale podczas 6. Mistrzostw Polski o tytuł najtwardszego strażaka.
5: Reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim pokazali klasę w rozegranych w weekend w Rzeszowie 6. Mistrzostwach Polski o tytuł najtwardszego strażaka. Indywidualnie tytuł mistrzyni Polski w kategorii kobiet wywalczyła Martyna Świerczyk. W kategorii mężczyzn brązowy medal zdobył Mateusz Dellinger. W konkurencji tandemów mieszanych miks Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger wywalczyli tytuł mistrzów Polski, po raz kolejny potwierdzając, że w tej rywalizacji nie mają sobie równych. Warto dodać, że podczas ceremonii dekoracji reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odebrali pamiątkowe pierścienie przyznawane za zdobycie tytułu Mistrzów Świata wywalczonego podczas World Firefighter Challenge Championship w Dallas w 2025 roku. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A my zabieramy was do kina. Będzie się działo w tym kinie, kinie Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. A tam, moi drodzy, dzisiaj Minionki razy dwa, 16.40 i 18.20. To komedia familijna, przygodowa, ciąg dalszy tych przyjemnych, żółtych stworzonek. Co tym razem nabroją, o tym musicie się przekonać sami, wpadając do kina. No i coś dla już dorosłego grona, film Zaproszenie, naprawdę w gwiazdorskiej obsadzie, bo tam między innymi zobaczymy Penelope Cruz czy Edwarda Nortona, więc warto wpaść. Ten film o godzinie 20. No i tak czwartek, piątek nam się ta sytuacja powtórzy, ale w sobotę już dorzuci się jeszcze film O czym sobie nie mówimy i to Kino Kawka o godzinie 18, więc przyjemne miejsce, gdzie będzie można zasiąść z kawą, z czymś smacznym, a przy okazji obejrzeć sobie film na wygodnej kanapie. No i w Kino Kawka również w niedzielę, tym razem o 17.00, czarna komedia o tytule Koniec imprezy. No miejmy nadzieję, że to nie będzie koniec. No już wam teraz spieszę także z informacją, że w kinie Kawka, ale nie tylko, bo na dużym ekranie sali kinowej Kina Centrum przy Łaziennej 6 w Kaliszu również zobaczycie nowy film Christophera Nolana z Mattem Damonem w roli głównym i Tomem Hollandem i Anne Hathaway, a to nic innego jak Odyseja, który swoją premierę będzie miał 17 lipca. Wiem, że jest duża część z was, która już na tę produkcję czeka. Pamiętajcie, nie sugerujcie się opiniami, ocenami. Trzeba wpaść, trzeba zobaczyć samemu i własną opinię sobie na temat filmu i nie tylko zresztą wyrobić.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Są wyniki matur. Zdało 81% absolwentów. Powodzenia tym, którym się udało. No i trzymam kciuki za poprawki tym, którym jednak nie poszło trochę. W kwestiach więcej tematu to godzina 11. Wtedy usłyszycie szczegóły także na inne. Jeżeli chodzi o zmianę, to bardzo proszę, ta nadchodzi, bo już zbliża się 11. Karolina Romke, bardzo Wam dziękuję za dziś. I na moje miejsce wskakuje Damian Klimiński, a muzycznie panna Weronika od Szwagier Kolaska.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Za nami bardzo słoneczna i wakacyjna piosenka, a jak to będzie wyglądało dziś w pogodzie? No póki co faktycznie jest słonecznie, ale w dalszej części dnia może pojawić się trochę więcej chmur. Niewykluczone, że gdzieniegdzie pojawią się dzisiaj także po południu słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach, podobnie jak wczoraj, dziś maksymalnie do 21 stopni. Do tego umiarkowany, momentami dość silny wiatr wiejący z zachodu. Ten wiatr dzisiaj odczujemy i on sprawi, że temperatura odczuwalna może być trochę niższa, może być na momentami troszeczkę nawet chłodno. Ciśnienie na poziomie 1006 hektopaskali, warunki biometeo niekorzystne przechodzą w obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Maturzyści poznali wyniki matur. Zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich między innymi kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
5: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
4: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
5: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
4: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
6: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
4: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy. Zamknięto też molo w Brzeźni, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
7: Prowokacja nieoczywista, nie tak, w której możemy stwierdzić, że Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
4: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty. Teraz po 11:00 Damian Kliniński. Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. To póki co jeszcze całkiem pogodne środowe przedpołudnie. Martin Garrix na początek naszego spotkania. Hero.

0: Zespół wideo na antenie Radia Centrum już za nami. Zespół, który jeśli chodzi o liczenie dni, tygodnia, no, są bezbłędni. Środa, czwartek, taki utwór za nami. Faktycznie dzisiaj środa, a po środzie będziemy mieć czwartek, wszystko się zgadza. A w tę środę w kalendarzu świąt nietypowych 8 lipca właśnie mamy Dzień Gier, Światowy Dzień Gier Wideo. No nie wiem jak wy, ale ja czasami chętnie bym, jeśli czas na to pozwoli, takie święto poobchodził, troszkę pograł. A propos gier, słuchajcie, bo już niebawem zrobi się bardzo, bardzo głośno na całym świecie w związku z nadchodzącą premierą najnowszego GTA. To będzie tej jesieni. No i już wiadomo, że to będzie najdroższy projekt w historii gier w ogóle. Kiedykolwiek nigdy nie stworzono do tej pory droższej gry. Zależnie od źródeł, ten projekt ma kosztować od 1,5 nawet do 3 miliardów dolarów. Ten temat na pewno będzie się tej jesieni często pojawiał, bądźcie na to gotowi, a jeśli macie wakacje, jeśli może jesteście tymi, którzy lubią w gry pograć trochę wolnego czasu, to oczywiście dzisiaj świętujcie.
1: Gra muzyka.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Reklama.

0: John Sykada i Stop, czyli latynoski przebój z 2000 roku. Całkiem przyjemny, idealny na wakacje, prawda? Te wakacje trwają, a jak z waszymi urlopowymi planami? Część pewnie już w trakcie urlopu, niektórzy może i po, a część znaczna na pewno jeszcze przed urlopem. Jak sobie zaplanować to pod kątem pogody, słuchajcie? Przyszły tydzień wydaje się całkiem niezłym pomysłem, bo zrobi się trochę cieplej, ale nie będzie tak upalnie, jak tego już mieliśmy niestety okazję doświadczyć. Już od poniedziałku na termometrach w Kaliszu w regionie od 26 do 28 stopni. To jest ten górny zakres, całkiem wydający się na przyjemny, prawda? Bardzo ciepło, a w tym tygodniu jeszcze z łagodną temperaturą od 21 do maksymalnie w weekend 24 stopni. No to planujcie urlopy, bawcie się, wyjeżdżajcie, my będziemy grać dla was dalej. Po krótkiej przerwie, za moment już zespół NA i tak smakuje życie.
1: Reklama.
2: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Reklama.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szef kalickich drogowców odchodzi na emeryturę. Szczegóły za chwilę. Ponadto strażnicy miejscy i lemoniada od młodych Kaliszan. A na koniec sport i Europa dla Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po 46 latach pracy zawodowej z końcem lipca na emeryturę odchodzi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Krzysztof Gałka. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz miasta złożyli mu radni podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta. Gałka kierował miejskimi drogowcami od 2008 roku. W czasie swojej pracy nadzorował m.in. remonty ulic Podmiejskiej, Śródmiejskiej, Kościuszki, Wojska Polskiego i Częstochowskiej oraz przedłużenie szlaku bursztynowego. Sam, dziękując za współpracę, podkreślał, że z Kaliszem związał całe swoje życie zawodowe i poświęcił je rozwojowi miejskiej infrastruktury drogowej. Warto tu także przypomnieć, że jako jeden z nielicznych lata temu Krzysztof Gałka został obdarowany honorowym mikrofonem Radia Centrum i co by nie myśleć o kaliskich drogach, jego funkcja należy do najtrudniejszych i narażonych, jak żadna inna, na nieustanną, bezpardonową krytykę. Pan Krzysztof w tym sensie był kamizelką kuloodporną dla wielu prezydentów tego miasta. Z naszej strony musimy uczciwie przyznać, że przez całe lata pan Krzysztof Gałka, bombardowany niełatwymi pytaniami Radia Centrum i jego słuchaczy, nigdy nie uciekał od odpowiedzi, był urzędnikiem dostępnym i rzeczowym na tyle, na ile pozwalały mu realia. I za to, panie Krzysztofie, dziękujemy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Młodzi Kaliszanie sprzedawali przed domem lemoniadę. Interweniowali strażnicy miejscy, którzy zamiast karać, przeprowadzili szybką lekcję z prawa.
3: Podstawówka, także żadnych śladów, że tak powiem, demoralizacji. Z tego co wiemy, to te dzieci każdego roku we wakacje wystawiają w zasadzie swoją posesję te dzbanki z lemoniadą i dokonują sprzedaży. Natomiast w tym roku wyjątkowo komuś to przeszkadzało, ale na szczęście ta interwencja potoczyła się zupełnie inaczej niż gdyby była to jakaś osoba dorosła i sprzedawałaby jakieś inne produkty bez zezwolenia w pasie drogowym, jak to zazwyczaj ma na miejsce.
2: Przekazała Radiu Centrum starszy inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej Kalisza. Sprawa zakończyła się na pouczeniu, a z powodu wysokiej temperatury powietrza tego dnia municypalni stali się pierwszymi klientami młodych sprzedawców. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz pokażą swoje umiejętności na arenie międzynarodowej. Kaliska drużyna znalazła się wśród 38 ekip, które powalczą w pierwszej rundzie Pucharu Europejskiego EHF.
4: Kaliszanie swojego rywala poznają 14 lipca, kiedy odbędzie się oficjalne losowanie par pierwszej rundy zmagań. Wśród pozostałych drużyn, które staną do rywalizacji, są ekipy z m.in. Szwajcarii, Turcji, Serbii, Grecji, Czech czy Austrii. Pierwsze spotkania zaplanowane są na 12 i 13 września, natomiast rewanże tydzień później. Do następnej rundy awansują drużyny, które w dwóch meczu rzucą więcej bramek. Co istotne, w drugiej rundzie na swojego przeciwnika czekają już rywale Kaliszan z Zamiedzy, czyli Rebut KPR Ostrowia. Puchar Europejski EHF to trzecie w hierarchii rozgrywki na Starym Kontynencie. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do południa.

0: Reklama. Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem Złote Lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

śpiewający aktor, czy grający wokalista. Ciężko określić. Paweł Domagała za nami. A dzisiaj, 8 lipca, niektórzy mają okazję do świętowania. Na przykład Adolf, no to już z pewnych względów imię rzadziej nadawane, ale także i Adrian. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Adrianów, wszystkie Elżbietę, wszystkich Eugeniuszy, Janów i Kilianów. Kilian także dzisiaj w kalendarzu. Ciekawe, czy ten najsłynniejszy Kilian Mbappé też świętuje dzisiaj swoje imieniny. Bardzo prawdopodobne. Dzisiaj świętować może, bo jutro gra z Maroko w ćwierćfinale mundialu w reprezentacji Francji oczywiście. No to jest jeden z faworytów tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak będzie? Czas pokaże. My gramy dalej, teraz już w głośnikach Miles Smith.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Różne informacje dzisiaj w ciągu dnia mają się pojawić. Ma być ciekawie, bo między innymi dzisiaj dokładnie Rada Polityki Pieniężnej zadecyduje o wysokości stóp procentowych. Na szybko przygotowywane są także zmiany, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i także już niebawem ma ministra zdrowia przedstawić właśnie szczegóły reform i o tym wszystkim będziemy też informować w informacjach z Polski i ze świata na antenie Radia Centrum. Kolejna porcja informacji już niebawem, już o godzinie 12.
2: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa, a na finał koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
3: Garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.

0: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili zachmurzenie częściowe, nieco więcej chmur, no może nas czekać w dalszej części dnia. Niewykluczone, przelotne, słabe, lokalne opady deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie do 21 stopni. Do tego wiatr. Ten będzie nam towarzyszył. W tej chwili to wiatr dość silny, wiejący z zachodu. W dalszej części dnia wiatr umiarkowany z prędkością do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
5: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
4: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. Propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
6: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
4: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
7: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
4: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
8: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
4: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie 4,31 zł, dolar amerykański 3,78 zł. Średni kurs dla franka szwajcarskiego wynosi 4,67 zł, a dla funta brytyjskiego to 5,04 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już popołudnie, już połowa tygodnia, tygodnia pracy za nami, środowe popołudnie. Zaczynamy z dobrą muzyką na antenie Radia Centrum. Energiczny Maroon 5 i Feelings.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

Jak się okazuje, młodzi Kaliszanie potrafią być naprawdę bardzo przedsiębiorczy. Jeśli chodzi o jakąś kasę potrzebną na wakacyjne wydatki, no to potrafią wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się biznesem, takim jak na przykład handel lemoniadą. Młodzi Kaliszanie sprzedawali przed domem lemoniadę właśnie, no ale komuś się to do końca nie spodobało, bo na miejscu musieli pojawić się strażnicy miejscy, którzy no tutaj na pewno w żaden sposób tego biznesu nie narazili, po prostu pouczyli, jeśli chodzi o bezpieczne miejsce do tego, a później sami skosztowali orzeźwiającego napoju. Sprawa, zgłoszenie otrzymali w tej sprawie municypalni od osoby, której najprawdopodobniej w tym roku nie spodobała się aktywność wakacyjna młodzieży, bo jak się okazuje, niepełnoletni te lemoniadę sprzedają przed domem już któryś rok z rzędu. Czyli biznes się kręci, no, młodzi Kaliszanie, oby tak dalej. Możecie zainspirować innych do tego, żeby jakoś fajnie, aktywnie te wakacje spędzać. 17 minut po godzinie 12, no to życzymy wszystkim orzeźwiającej lemoniady tego lata, żeby jej nie zabrakło, i gramy Tania Cruz w głośnikach i Dynamite. A o sprawie możecie poczytać oczywiście na naszej radiowej stronie. www.rc.fm

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.

0: Charakterystyczny głos Tina Turner oczywiście za nami na antenie Radio Centrum. Na zegarach jest 12:30, a w studiu przy mikrofonie jest Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Konkretne deklaracje ze starostwa powiatowego, szczegóły za chwilę, ponadto 8. edycja akcji Pomaganie Zajechanie, a na koniec sport i poszukiwania zawodników do Ostrowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który będzie miał zarzuty prokuratorskie, mógł pełnić taką funkcję jak sekretarz powiatu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. To jego reakcja na medialne doniesienia, według których pijanym kierowcą zatrzymanym 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach był sekretarz powiatu Kaliskiego. W swojej deklaracji Paweł Kaleta jest zdecydowanie bardziej stanowczy niż Jan Adam Kłysz, jednak dodaje, że to starosta Kaliski, a nie on będzie podejmował w tej sprawie ostateczną decyzję.
4: Z tego co wiem, pan starosta stoi na stanowisku, że sytuacja musi być jak najszybciej załatwiona. No i ja będę do tego jak w 100% dążył, żeby jak najszybciej, jeżeli będą zarzuty prokuratorskie postawione, rozstać się z panem sekretarzem. Wiem, że prawnie działa to tak, że rzeczywiście osoba skazana tylko nie może pełnić funkcji sekretarza, ale wydaje mi się, że zarzut prokuratorski jest już na tyle poważną sprawą, że wtedy ta utrata zaufania jest na tyle ewidentna, że w sądzie pracy wtedy nie będziemy mieli większych problemów, żeby wybronić się z taką decyzją.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. Jak dodaje, same medialne doniesienia to zbyt mało, by pozbawić sekretarza powiatu pełnionej funkcji.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Niestraszne i niesprzyjające warunki atmosferyczne, bo mają cel najszczytniejszy z możliwych. Trwa 8. edycja akcji Pomaganie Zajechanie. Tym razem celem jest zbiórka 88 888 zł na leczenie 36-letniej Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, zmagającej się z czterokończynowym porażeniem mózgu. O postępach na trasie za pomocą mediów społecznościowych informują sami uczestnicy.
5: Moi drodzy, moi kochani, z tej strony ekipa Pomaganie Zajechanie. Pozdrawiamy z Działdowa. My już dzisiaj od 5 na nogach. No, nakręciliśmy ze 30 km, ale powiem wam tak. Wiatrzysko, momentami do 50 na godzinę. Nie jest źle, oczywiście się nie poddajemy, jedziemy dalej, zobaczymy jak to wyjdzie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy Basię, mamę, całą rodzinę i wszystkie ekipy, które jadą, które dojechały i które uczestniczą w akcji.
2: A celem jest wyrysowanie na mapie Polski cyfry 8. W poniedziałek jedna z ekip zakończyła swoją trasę. Renata Plota-Piec oraz Beata Doruch-Bartczak przejechały łącznie 425 km. A na ten moment na koncie zbiórki dla Basi jest nieco ponad 77 tysięcy złotych. Był wysyp transferów, a teraz od kilku tygodni panuje spokój. Mowa o budowie Stali Ostrów na sezon 2026-2027. Wiele zależeć będzie od klubowego budżetu, a transfer Andrzej Urban, który w ostatnich kilkunastu dniach przebywał na zgrupowaniu od kadry narodowej, powiedział Radiu Centrum, że cały czas szuka brakujących ogniw do swojej drużyny.
6: Ja na pewno monitoruję rynek zawodników i to nie jest tak, że teraz nie pracujemy.
7: Ile pozycji jeszcze do obsadzenia? Dwóch zagranicznych, jeden Polak? Coś takiego?
6: Na pewno dwóch zagranicznych, a zobaczymy jak będzie z Polakiem, bo rozważamy różne warianty i zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno jeszcze dwóch zagranicznych zawodników nam brakuje i obaj to chcemy, żeby byli gracze podkoszowi.
7: Nie będzie Jacka Rudeckiego, nie będzie Davida Brembli. Co z Michałem Plutą?
6: Michał jeszcze nie ma umowy z żadnym klubem, z tego co wiem. W tej chwili się rehabilituje, zobaczymy jak przejdzie ta rehabilitacja i co to będzie.
7: Bierze go pan pod uwagę?
6: Oczywiście, że biorę. Skład jest tak budowany, że miejsce dla Michała na pewno się znajdzie.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban. Dodajmy, że trener Andrzej Urban pozostaje na co najmniej kolejny sezon w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski po tym jak PZ Kosz przedłużył umowę z głównym trenerem Igorem Miliciciem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 13.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Fakty warte uwagi.
1: Tymczasem w kraju na stacjach paliwowych drogo. Ale jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy, to rząd nie wyklucza przywrócenia ponownie pakietu paliwowego CPN. O tym posłuchamy niebawem w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata. Powiemy także o trwającym sztormie. To już na Bałtyku.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Sporo przyjaśnień, ale po południu niewykluczone, że też pojawi się trochę więcej chmur. Niewykluczone są dzisiaj także słabe, lokalne, przelotne opady. Do tego wiatr. Ten nam wciąż towarzyszy, wiejąc z kierunku północnego zachodu. Ciśnienie powoli rośnie. Warunki biometeo teraz już przechodzą w obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
5: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
4: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
6: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc. Jak wcześniej się nie stresowałam, tak dzisiejsza noc była dla mnie okropna. Budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
7: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
4: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 13, kolejna wakacyjna godzina z Radiem Centrum, pełna wakacyjnych przybojów on the beach. Teraz na plażę się wybieramy. Nieodżałowany Chris Ria przez wiele, wiele lat w każdym sezonie wakacyjnym tam nas skierował. No to posłuchajmy po raz kolejny. On the beach w głośnikach, w kolejce Kungs będzie także zespół Manamy.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

wiadomościach z kraju słyszeliśmy, że maturzyści, tegoroczni maturzyści mieli dzisiaj szalenie stresujący dzień, bo to właśnie dzisiaj poznawali wyniki matur, wyniki decydujące poniekąd o ich przyszłości, decydujące o tym, na jakie studia będą mogli się wybrać. No to co, warto by ten stres jakoś rozładować, na przykład wybierając się do kina Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Myślę, że wszystkie nerwy, wszystkie stresy śmiało mogą rozładować minionki, bo te czekają na widzów w każdym wieku. To jest produkcja, animacja familijna dla całych rodzin, dla najmłodszych, dla starszych. Ci zapewniam tak, że będą świetnie się na tej produkcji bawić. Minionki i straszydła dzisiaj na ekranie Kina Centrum o godzinie 16.40 oraz 18.20, a następnie o godzinie 20.00 dramat, komedia amerykańskiej produkcji. Błyskotliwa, pikantna komedia o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego. Film pod tytułem Zaproszenie. A tymczasem w głośnikach zespół Manam.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
5: O kurczątko, ona stoi.
4: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
5: A mówią, że jak tanio, to słabo.
4: Bo nie znają Wesołka.
5: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: 13.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz już przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sesja, której nie było, czyli pustki w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegóły za chwilę. Ponadto rezygnacja z miejsca w organach nadzorczych Kaliskiej Spółki. A na koniec trochę kultury i kino na sztuki w Tarasinie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kuriozalne okoliczności nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która nie doszła do skutku. Zabrakło kworum, a teraz obie strony obarczają się wzajemnie odpowiedzialnością.
3: Z pilnym wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wystąpiła prezydent Beata Klimek. Tematy posiedzenia miały dotyczyć m.in. głosowania w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego miasta na modernizację wiaduktu przy ulicy Wrocławskiej oraz dofinansowanie zakupu nowoczesnego systemu alarmowania ludności. Na sesji pojawiło się jednak tylko 10 radnych, a do prawomocnego podejmowania decyzji potrzeba co najmniej 12 z 23-osobowego składu Rady. Niemal w komplecie zabrakło radnych Koalicji Obywatelskiej i wspierających ich radnych niezależnych oraz dwojga radnych z obozu prezydent miasta. Pad na sesji stał się pretekstem do przerzucania się odpowiedzialnością za ten stan. Brak kworum ostro skrytykowała w mediach społecznościowych prezydent Beata Klimek, zarzucając radnym opozycyjnym brak odpowiedzialności za miasto i uprawianie politycznego teatru. Wypomniała przy tym nieobecnym, że brak decyzji rady może spowodować nieotrzymanie przez miasto wielomilionowego wsparcia kilku zadań. Beata Klimek nie wspomniała jednak przy tym, że gdyby w komplecie pojawili się radni z jej klubu, to nie byłoby problemu z podejmowaniem prawomocnych uchwał. Przewodniczący Jakub Paduch przypomniał, że jeszcze w czerwcu informował, iż z uwagi na sezon urlopowy nie jest w stanie zagwarantować, że uda się zebrać wystarczającą do procedowania liczbę radnych. Jest jednak szansa, że wkrótce uda się zwołać obrady z wystarczającą do głosowania liczbą radnych. Termin kolejnej sesji wyznaczono na 15 listopada. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kojarzony z miejską radną z obozu prezydenta Kinastowskiego Karoliną Skrzypczyńską, lokalny adwokat Michał Gajda nie zasiada już w organach nadzorczych spółki Ciepło Kaliskie. Tak wynika z informacji uzyskanej przez Radio Centrum bezpośrednio od koncernu Energa.
4: Nie zmienia to pozostałych faktów dotyczących intratnego zarobkowania mecenasa w podmiotach pośrednio lub bezpośrednio związanych z miastem Kalisz, tak jak radna Skrzypczyńska ma z tego około 20 tysięcy złotych na miesiąc. A i to nie wszystko. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Ona 20 i On 20 na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Kino na sztuki 2026 w Zielonej Strefie na dziedzińcu Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Przez cały lipiec placówka organizować będzie letnie seanse filmowe, na które wstęp jest wolny.
5: Kino jest magiczne, kino może wszystko, nawet przenieść Kalisz na plażę i nad morze, ale to nie będzie zwykła plaża, tylko plaża emocjonalnych nudystów, bo taki jest tytuł i taki jest motyw przewodni naszych pokazów, które od 9 lipca każdy czwartkowy wieczór w Kaliszu. Zapraszam do zobaczenia.
2: A zaprasza Piotr Czerkawski, kurator cyklu. Pierwsza projekcja już jutro o 21:00. Widzowie zobaczą grecki film Moje lato z Carmen.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 26 minut zostaje do 14:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Kolejna giełda pracy właśnie wystartowała. Jeśli wśród Was są osoby, które poszukują pracy, śmiało mogą złożyć rekomendacje dzwoniąc na antenę Radia Centrum. Numer telefonu 88 400 106 i 4.

0: szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Giełda Pracy trwa. Jeśli wśród Was są osoby poszukujące pracy, mogą złożyć rekomendacje, dzwoniąc do studia Radia Centrum. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu, to 88 400 106 4.

0: Days.
1: I tymczasem giełda pracy dobiega już końca. Niebawem już o godzinie 14 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
2: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem Złote Lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie 21 stopni, a na niebie zachmurzenie częściowe. W dalszej części dnia może momentami pojawić się nieco więcej chmur. Niewykluczone, choć mało prawdopodobne, są przelotne opady deszczu także w naszym regionie. Do tego umiarkowany wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Miriam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
5: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
4: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w Warmińsko-Mazurskiem. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Lucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
4: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
8: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
9: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
4: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 4,5 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Jeśli marzy wam się podróż w czasie, ale bez wsiadania do wehikułu czasu, to mamy świetną propozycję, bo już w ten nadchodzący weekend warto wybrać się do Antonina, gdzie odbędzie się już trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami. Tym razem Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów przeniesie swoich gości prosto do lat 70., czyli do tej niezwykłej dekady barwnej mody, wyjątkowej muzyki i niepowtarzalnego klimatu. Wydarzenie dla całych rodzin, dla miłośników historii, kultury, sztuki, strojów, ale także dla tych, którzy po prostu chcą spędzić letni weekend w pięknym miejscu i przy okazji z bardzo ciekawymi atrakcjami, bo na miejscu będą wystawy, ale będą też wykłady historyczne, będzie muzyka, będzie Chopin oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, pokazy mody inspirowanej latami 70., spotkania z historią, kulturą tamtych czasów, no i do tego jeszcze kulinarne smaki, które dopełnią atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia. Dwudniowa impreza, sobota i niedziela, już ten najbliższy weekend właśnie w Antoninie. Jeśli jesteście ciekawi całego harmonogramu, jakie atrakcje, o której dokładnie będą na was czekać, możecie to wszystko sprawdzić w artykule na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Muzyczka z serialu Przyjaciele. Czas przyjemnie płynie, 14.30 już w tej chwili na zegarach, a więc to też czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podejrzymy ważne wodne inwestycje w Żelazkowie. Pleszew podsumowuje akcję rowerową Stolica Polski, a na koniec sukcesy sportowe ostrowskich strażaków.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W gminie Żelazków trwają trzy inwestycje, które mają poprawić bezpieczeństwo i jakość dostaw wody. Łączna wartość prowadzonych prac przekracza 5 milionów złotych.
3: Najwięcej dzieje się w Żelazkowie. To tam trwa kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody. Powstaje nowy zbiornik retencyjny o pojemności 150 metrów sześciennych, pompownia oraz blisko 830-metrowy odcinek sieci wodociągowej, który połączy infrastrukturę z Jankowem. Całość zostanie wyposażona w nowoczesny system monitoringu i automatycznego sterowania. Jednocześnie trwają prace na stacji uzdatniania w Dębem. Unowocześniana jest infrastruktura oraz wdrażane są nowe technologie uzdatniania oraz dystrybucji wody. Po zakończeniu robót stacja będzie zaopatrywać mieszkańców Dębego, Biernatek, Florentyny, Skarszewa, Czartek, Szkurłat i Ilna. Kolejna strategiczna inwestycja powstaje w kolonii Skarszewek. Chodzi o budowę zbiornika retencyjnego i nowoczesnej pompowni. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa. Obiekt będzie wyposażony w system automatycznego sterowania, monitoringu i powiadamiania o ewentualnych awariach. Samorząd podkreśla, że wszystkie realizowane inwestycje zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody, poprawią parametry techniczne sieci i przygotują infrastrukturę na przyszłe potrzeby mieszkańców oraz dalszy rozwój gminy. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Pleszew po raz trzeci wziął udział w ogólnopolskiej akcji rowerowa Stolica Polski i ponownie pobił swój rekord liczby przejechanych kilometrów. Przez cały czerwiec ponad 400 mieszkańców w wieku od 6 do 74 lat zbierało kilometry dla gminy, promując aktywny i zdrowy styl życia.
4: Do rywalizacji włączyły się grupy rowerowe szkoły oraz sołectwa. Przed startem rowerzyści mogli bezpłatnie przygotować swoje rowery podczas akcji serwisowej na Pleszewskim Rynku. Pokonaliśmy jako gmina o wiele więcej kilometrów niż rok temu. Cieszy nas, że jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna wśród mieszkańców miasta i gminy. Sprzyja temu także stale rozwijana infrastruktura rowerowa, podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak, który też uczestniczył w akcji. Najlepszy indywidualny wynik osiągnął Stanisław Osuch, który jako pierwszy przekroczył granicę 4000 km przejechanych w ciągu miesiąca. Wśród pań zwyciężyła Natalia Rozwadowska z wynikiem 2550 km. Wśród uczniów najwięcej, 481 km, przejechał Oliver Maluga. W klasyfikacji grup najlepszy rezultat uzyskał Patrick Bike Team, 26 813 km, a wśród szkół najwięcej wykręciła szkoła podstawowa nr 3, prawie 7000 km. W rywalizacji 191 samorządów z całej Polski Pleszew zajął miejsce 31. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger potwierdzili, że po sukcesach na arenie międzynarodowej z tytułami Mistrzów Świata dominują także na krajowych zawodach strażackich, zdobywając tytuły i medale podczas 6. Mistrzostw Polski o tytuł najtwardszego strażaka.
5: Reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim pokazali klasę w rozegranych w weekend w Rzeszowie 6. Mistrzostwach Polski o tytuł najtwardszego strażaka. Indywidualnie tytuł mistrzyni Polski w kategorii kobiet wywalczyła Martyna Świerczyk. W kategorii mężczyzn brązowy medal zdobył Mateusz Dellinger. W konkurencji tandemów mieszanych mix Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger wywalczyli tytuł mistrzów Polski, po raz kolejny potwierdzając, że w tej rywalizacji nie mają sobie równych. Warto dodać, że podczas ceremonii dekoracji reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odebrali pamiątkowe pierścienie przyznawane za zdobycie tytułu Mistrzów Świata wywalczonego podczas World Firefighter Challenge Championship w Dallas w 2025 roku. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już tylko 25 minut pozostaje do 15:00.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: nasz radiowy meteorolog, czyli oczywiście Bryan Adams, chmura numer 9, tak zaśpiewał. Tych chmur, no może nawet więcej niż 9 nad naszymi głowami dzisiaj można zobaczyć, ale i tak całkiem przyjemnie, letnio i wakacyjnie. A za 10 minut już kolejna porcja informacji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W kolejnych faktach wartych uwagi z Polski i ze świata posłuchamy m.in. co o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia mówi ministra zdrowia właśnie, a także o utrudnieniach na torach w stolicy. Szczegóły już o 15.00.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
3: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
2: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
4: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
2: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
7: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś na termometrach w regionie maksymalnie do 21 stopni, zachmurzenie częściowe i raczej bez opadów. Jeśli takie się pojawią, to tylko będzie to zjawisko lokalne i mowa tutaj o słabych przelotnych opadach. Towarzyszy nam w dalszym ciągu także umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie na poziomie 1005 hektopaskali i cały czas rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
5: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
4: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
6: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
7: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
6: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
4: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
8: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
4: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
9: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
4: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 15. Ci, którzy pracują do 15, to już powoli możemy się zbierać. Wyłączamy komputery, wychodzimy i reszta dnia, tak jak w piosence, słodkiego, miłego życia. Tego też życzy wam już zespół Kombi. W kolejce po włosku The Colors, Un Ragazzo, Una Ragazza, będzie także Bad Boys Blue.

0: The Colors, una ragazza, wakacyjna włoska energia, moc w tej piosence, to wszystko było oczywiście. Swoją drogą, czy Włosi gdzieś wybierają się na wakacje, skoro mogą mieć wakacje cały rok i to u siebie? Na pewno turyści, którzy wybrali się na wakacje na Sycylię, przeżyli chwilę grozy z początkiem tego tygodnia. No, to wszystko z powodu aktywności wulkanu Etna. Poniedziałek i wczoraj też częściowo lotnisko w Katanii na Sycylii było uziemione i turyści byli uziemieni, no ale teraz już szczęśliwie mogą wracać do domów. Na pewno odetchnęli z ulgą. A jak tam wasze wakacyjne plany? Jeśli chodzi o coś na wakacje, pewną niespodziankę jeszcze dzisiaj na antenie Radia Centrum będę dla was miał, więc słuchajcie uważnie, a my gramy już za moment Bad Boys Blue.
1: Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też?
7: Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
1: Reklama.

0: Ci kumaś, co tu za pisenka?
1: Czyli konkurs, w którym trzeba odgadnąć polską piosenkę ukrytą pod francuską wersją tejże piosenki właśnie. A co do wygrania? Do wygrania, słuchajcie, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, oryginalna, niepowtarzalna czapeczka Radiocentrum. Można w niej zadać szyku, można zwrócić na siebie uwagę, podziw i komplementy. No i w końcu można uchronić się w takiej czapeczce przed wakacyjnym słońcem. Polecam bardzo serdecznie, słuchajcie, taką czapeczkę, ale pierwsze, co trzeba zrobić, żeby taką czapeczkę zgarnąć, no to oczywiście najpierw zadzwonić, dodzwonić się i odpowiedzieć poprawnie na pytanie. Przypominam zatem numer telefonu do studia. Numer telefonu to 88 400 106 i 4 i w tej chwili linia już otwarta i teraz już czekamy na telefony i odbieramy pierwszy z nich. Halo, halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, przedstaw nam się i powiedz, skąd do nas dzwonisz.
2: Natalia, z Cześć. Okolic Raszkowa.
1: Natalia z okolic Raszkowa. Pięknie, słonecznie u ciebie dzisiaj w okolicach?
2: Szału nie ma.
1: Szału nie ma? Okej, okay. jeszcze będzie. Spokojnie, upały wrócą. Słuchaj, jak tam z francuskim językiem stoisz?
2: Okaże się?
1: Dobra. Szybko przypomnę ci, na czym nasza zabawa polega. Ja gram ci fragment piosenki w wykonaniu takiego francuskiego duetu Be My. Oni wykonują polskie piosenki we francuskiej wersji. Jesteś gotowa?
2: Oczywiście.
1: Twoim zadaniem oczywiście jest rozpoznanie tej piosenki. No to słuchamy. Coś świta?
2: Tak, świta, Barcelona.
1: Oczywiście, że Barcelona, polski utwór, po francusku, zrobiło nam się międzynarodowo nagle. No fajnie, Lewandowski jeszcze do niedawna tam grał, prawda?
2: Coś tam było.
1: Słuchaj, no Barcelona też fajny wakacyjny kierunek, a jak w czapeczce Radia Centrum, to już w ogóle. Co ty na to? Czapeczka dla ciebie. Chętna?
2: No, oczywiście.
1: I gdzie w takiej czapeczce dziś się wybierzesz w te wakacje na przykład w tym roku?
2: A, to jeszcze się okaże.
1: Okej, okay, najpierw musi być czapeczka, potem będzie decyzja, gdzie w tej czapeczce się wybieramy.
2: Dokładnie,
1: na wakacje.
2: Wszystko
1: tak?
2: Po kolei.
1: Dobrze, Natalio, pozdrawiamy kogoś?
2: Tak, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, całą moją rodzinkę. A w szczególności pozdrawiam Bogusława i Zdzisława z Krotoszyna.
1: Gorące pozdrowienia dla nich. Natalio, dziękuję ci serdecznie. Przez moment jeszcze się nie rozłączaj, dobrze?
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Cali.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: kiedyś nie żałowali gardeł. John Bon Jovi, zespół Bon Jovi. To już za nami, 15.30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szef Kalickich Drogowców odchodzi na emeryturę. Szczegóły za chwilę. Ponadto strażnicy miejscy i lemoniada od młodych Kaliszan, a na koniec sport i europejskie puchary dla Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po 46 latach pracy zawodowej z końcem lipca na emeryturę odchodzi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Krzysztof Gałka. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz miasta złożyli mu radni podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta. Gałka kierował miejskimi drogowcami od 2008 roku. W czasie swojej pracy nadzorował m.in. remonty ulic Podmiejskiej, Śródmiejskiej, Kościuszki, Wojska Polskiego i Częstochowskiej oraz przedłużenie szlaku bursztynowego. Sam dziękując za współpracę podkreślił, że z Kaliszem związał całe swoje życie zawodowe i poświęcił je rozwojowi miejskiej infrastruktury drogowej. Warto tu także przypomnieć, że jako jeden z nielicznych lata temu Krzysztof Gałka został obdarowany honorowym mikrofonem Radia Centrum i co by nie myśleć o kalickich drogach, jego funkcja należy do najtrudniejszych i narażonych, jak żadna inna, na nieustanną, bezpardonową krytykę. Pan Krzysztof w tym sensie był kamizelką kuloodporną dla wielu prezydentów tego miasta. Z naszej strony musimy uczciwie przyznać, że przez całe lata pan Krzysztof Gałka, bombardowany niełatwymi pytaniami Radia Centrum i jego słuchaczy, nigdy nie uciekał od odpowiedzi. Był urzędnikiem dostępnym i rzeczowym na tyle, na ile pozwalały mu realia. I za to, panie Krzysztofie, dziękujemy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Młodzi Kaliszanie sprzedawali przed domem lemoniadę. Interweniowali strażnicy miejscy, którzy zamiast karać, przeprowadzili szybką lekcję z prawa.
3: Podstawówka, także żadnych śladów, że tak powiem, demoralizacji. Z tego co wiemy, to te dzieci każdego roku we wakacje wystawiają przed, w zasadzie swoją posesję, te dzbanki z lemoniadą i dokonują sprzedaży. Natomiast w tym roku wyjątkowo komuś to przeszkadzało, ale na szczęście ta interwencja potoczyła się zupełnie inaczej niż gdyby była to jakaś osoba dorosła i sprzedawałaby jakieś inne produkty bez zezwolenia w pasie drogowym, jak to zazwyczaj ma na miejsce.
2: Przekazała Radiu Centrum starszy inspektor Agata Dybioch, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Kalisza. Sprawa zakończyła się na pouczeniu, a z powodu wysokiej temperatury powietrza tego dnia municypalni stali się pierwszymi klientami młodych sprzedawców. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz pokażą swoje umiejętności na arenie międzynarodowej. Kaliska drużyna znalazła się wśród 38 ekip, które powalczą w pierwszej rundzie Pucharu Europejskiego EHF.
4: Kaliszanie swojego rywala poznają 14 lipca, kiedy odbędzie się oficjalne losowanie par pierwszej rundy zmagań. Wśród pozostałych drużyn, które staną do rywalizacji, są ekipy z m.in. Szwajcarii, Turcji, Serbii, Grecji, Czech czy Austrii. Pierwsze spotkania zaplanowane są na 12 i 13 września, natomiast rewanże tydzień później. Do następnej rundy awansują drużyny, które w dwóch meczu rzucą więcej bramek. Co istotne, w drugiej rundzie na swojego przeciwnika czekają już rywale Kaliszan z Zamiedzy, czyli Rebut KPR Ostrowia. Puchar Europejski EHF to trzecie w hierarchii rozgrywki na Starym Kontynencie. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz pierwszy tego popołudnia. Na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski bez żadnych większych utrudnień. Warunki pogodowe do jazdy dzisiaj także bardzo dobre. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, to przypomnijmy, że te rozpoczęły się już na ulicy Dobrzeckiej. To są prace, które potrwają bardzo długo i będą podzielone na wiele etapów. Pierwszy etap to tak zwane wyprostowanie Eski przed rondem Dobrzec. Patrząc od strony ronda Westerplatte i tam wytyczone zabezpieczony zostanie nowy przebieg podmiejskiej w tym właśnie miejscu. Na ten rok planowane jest jeszcze rozpoczęcie prac na ulicy Dobrzeckiej od ronda Dobrzec do ulicy Biskupickiej. Kolejny rok to już plany związane z samą ulicą Świętego Michała. Te prace tam powoli się już rozpoczynają, więc kierowcy bądźcie ostrożni. Jeśli chodzi o Kalisz, to tutaj jeszcze roboty drogowe na ulicy Asnyka w pobliżu kościoła. Tam zajęty pas ruchu. Mamy także w Kaliszu pracę chociażby na ulicy Złotej. No i dodatkowo także trasa z Kalisza do Opatówka, droga krajowa numer 12. Tutaj mamy pracę od Dun, już miejscami aż do samego Opatówka, ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni i postępujące prace drogowe. Podobnie sytuacja wygląda na drodze krajowej numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotorzyna, odcinek Zacharzew-Lamki-Łąkociny. Tam możecie natrafić na ograniczenie prędkości czy ruch wahadłowy. W Pleszewie prace na drodze Pleszew-Chorzew. Mamy także przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego. A jeśli chodzi o samo centrum Ostrowa Wielkopolskiego, to przypomnijmy, że mamy jeszcze rozpoczynający się remont ulicy Wrocławskiej i te prace potrwają kilka miesięcy. Obejmą m.in. odcinek Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A tymczasem rząd dopuszcza możliwość przywrócenia programu obniżającego ceny paliw w sytuacji ponownego pogorszenia się warunków na rynku światowym. Program CPN, bo o nim mowa, polegający na obniżeniu podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżeniu akcyzy, został wprowadzony po gwałtownym wzroście cen ropy spowodowanym kryzysem, sytuacją na Bliskim Wschodzie i zablokowaniem ciśniny Ormuz. Poza Po zakończeniu programu na początku wakacji ceny na stacjach benzynowych niestety wzrosły znacząco, bo około złotówkę na litrze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Bardzo sympatyczny gość z gitarą, czyli Ed Sheeran, już za nami na antenie Radia Centrum. Za 13 minut będzie godzina 16, a przed nami też całkiem sympatyczny Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret. To jest bardzo ciekawa propozycja. Nowy utwór Dawida Kwiatkowskiego, w którym to utworze wokalistka Margaret go właśnie wsparła. I to jest utwór, który dopiero co trafił na naszą radiową listę przebojów jako nowość. I słuchajcie, jako nowość trafił od razu na 12 miejsce, prosto z propozycji, więc jak widać fanów Dawida Kwiatkowskiego wśród słuchaczy Radia Centrum nie brakuje. Ja przypomnę, że oczywiście cały czas na wasze ulubione utwory możecie głosować na RCFM, zakładka lista przebojów, a najbliższe notowanie listy jak zawsze w piątek już po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A teraz już ta wspomniana nowość. Nowość pod tytułem Później ci opowiem.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Stresujący dzień dla maturzystów. Ci dzisiaj poznali wyniki matur. Będzie także o decyzji w sprawie stóp procentowych. O wszystkim tym posłuchamy niebawem, za kilka chwil już w porcji wiadomości o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
5: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
6: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
7: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Całkiem pogodne popołudnie, wbrew wcześniejszym prognozom. Raczej tych przelotnych opadów deszczu nie musimy się spodziewać, chociaż niewielkie prawdopodobieństwo ich wystąpienia w regionie istnieje. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 21 stopni, zachmurzenie coraz mniejsze, ciśnienie cały czas rośnie, ale w dalszym ciągu także towarzyszy nam wiatr. I ten wiatr z prędkością umiarkowaną wieje dzisiaj z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
4: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł. Brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
6: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
4: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
7: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
8: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
9: To jest potrzebne tobie na studia?
8: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
4: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
1: Kursy walut.
2: Euro, w tej chwili jego średni kurs wynosi 4 zł i 30 groszy. Dolar amerykański to średnio 3 zł i 77 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 66 groszy, a funt brytyjski w tym momencie po średnim kursie to 5 zł i 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
2: Matury, matury. A jak poradziły sobie kaliskie szkoły, jeśli chodzi o zdawalność na maturze? Sprawdzimy już za kilka chwil. Tymczasem elektryczne gitary i co ty tutaj robisz?

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I zaglądamy tu i tam do kaliskich szkół w tej chwili, no bo dzisiaj poznaliśmy wyniki matur i okazuje się, że w Kaliszu mamy dwie szkoły, które mogą pochwalić się aż 100% zdawalnością. Taka sytuacja na przykład w trzecim liceum ogólnokształcącym Mikołaja Kopernika. Tam na 234 zdających mieliśmy 100% zdawalności matury. Jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące imienia Adama Asnyka, to jest drugie liceum, które też takim wynikiem może się pochwalić. 202 zdających i też 100% zdawalności. Tylko nieco mniej w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki. W sumie moje liceum, to pozdrawiam bardzo serdecznie. 98% zdawalności przy 197 zdających, a na czwartym miejscu tutaj plasuje się technikum imienia świętego Józefa. 149 zdających i też wysoko, bo aż 93% zdawalności. A jak poszło, jeśli chodzi o te przedmioty obowiązkowe? Jeśli chodzi o język polski, to średnim, najwyższym wynikiem może pochwalić się trzecie LO, czyli Liceum Mikołaja Kopernika, 73%. Na drugim miejscu Liceum Adama Asnyka, 71%. I na trzecim miejscu drugie LO Tadeusza Kościuszki, 63%. Z matematyką najlepiej także poradziło sobie trzecie ELO, 85%, Asnyk na miejscu drugim, 76% i Liceum Tadeusza Kościuszki na 65%. Średnio sobie poradziło z matematyką. Z kolei jeśli chodzi o język angielski, tutaj cały czas na pierwszym miejscu trzecie ELO, Mikołaja Kopernika 94%, aż bardzo wysoka średnia, jeśli chodzi o język angielski. Na drugim miejscu Adam Asnyk 90%, jeśli chodzi o średnią wyniku, i na trzecim Jagiellończyk 88%. Gratulacje wszystkim tym, którzy pokonali, poradzili sobie z tegoroczną maturą. No i powodzenia dla tych, którym się nie udało. Spokojnie, będzie jeszcze nie jedna okazja. Teraz już czas pomyśleć o tej wakacyjnej, przyjemnej przerwie. Należy się. A w głośnikach już wakacyjny, słoneczny, letni przebój. Dan Zakuduro. Mamy 20 minut po 16.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Już za kilka chwil kolejna porcja wiadomości z regionu. To już o godzinie 16.30. Później wyjedziemy na drogi, żeby sprawdzić aktualne utrudnienia. A tymczasem Dinozaury Rocka, zespół Lady Bang, kryzysowa narzeczona.

0: A teraz już Łukasz Kostecki, 16:30 na zegarach.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Konkretne deklaracje ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Szczegóły za chwilę. Ponadto propozycja na wakacyjny spacer, a na koniec sport i poszukiwania zawodników do Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który będzie miał zarzuty prokuratorskie, mógł pełnić taką funkcję jak sekretarz powiatu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. To jego reakcja na medialne doniesienia, według których pijanym kierowcom zatrzymanym 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach był sekretarz powiatu kaliskiego. W swojej deklaracji Paweł Kaleta jest zdecydowanie bardziej stanowczy niż Jan Adam Kłysz. Jednak dodaje, że to starosta kaliski, a nie on będzie podejmował w tej sprawie ostateczną decyzję.
3: Z tego co wiem, pan starosta stoi na stanowisku, że sytuacja musi być jak najszybciej załatwiona. No i ja będę do tego jak w 100% dążył, żeby jak najszybciej, jeżeli będą zarzuty prokuratorskie postawione, rozstać się z panem sekretarzem. Wiem, że prawnie działa to tak, że rzeczywiście osoba skazana tylko nie może pełnić funkcji sekretarza, ale wydaje mi się, że zarzut prokuratorski jest już na tyle poważną sprawą, że wtedy ta utrata zaufania jest na tyle ewidentna, że w sądzie pracy wtedy nie będziemy mieli większych problemów, żeby wybronić się z taką decyzją.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Jak dodaje, same medialne doniesienia to zbyt mało, by pozbawić sekretarza powiatu pełnionej funkcji.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Miłośnicy spacerów, lokalnej historii i przyrody mają kolejny powód, by odwiedzić Moszczankę i Skrzebową w gminie Raszków. Powstał tu szlak ziołowych ławek. Wyjątkowa trasa turystyczna, która łączy najciekawsze miejsca obu miejscowości z wiedzą o roślinach od wieków obecnych na wielkopolskiej wsi. Na trasie rozmieszczono 10 tematycznych ławek, z których każda poświęcona jest innemu ziołu. Ławki stanęły w miejscach ważnych dla lokalnego dziedzictwa, przy zabytkach, obiektach sakralnych, w dawnym cmentarzu ewangelickim, stawach historycznej strażnicy czy etnomuzeum w Starej Oborze. Spacer szlakiem to doskonała okazja do poznania historii okolicy, odpoczynku wśród zieleni oraz odkrycia tradycyjnych zastosowań roślin wykorzystywanych przez mieszkańców od pokoleń. A o tym, jak zaplanować sobie zwiedzanie, przeczytacie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Był wysyp transferów, a teraz od kilku tygodni panuje spokój. Mowa o budowie Stali Ostrów na sezon 2026-2027. Wiele zależeć będzie od klubowego budżetu, a trener Andrzej Urban, który w ostatnich kilkunastu dniach przebywał na zgrupowaniu kadry narodowej, powiedział Radiu Centrum, że cały czas szuka brakujących ogniw do swojej drużyny.
4: Ja na pewno monitoruję rynek zawodników i to nie jest tak, że teraz nie pracujemy.
5: Ile pozycji jeszcze do obsadzenia? 2 zagranicznych, 1 Polak? Coś takiego?
4: Na pewno 2 zagranicznych, a zobaczymy jak będzie z Polakiem, bo rozważamy różne warianty i zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno jeszcze 2 zagranicznych zawodników nam brakuje i obaj to chcemy, żeby byli gracze podkoszowi.
5: Nie będzie Jacka Ruteckiego, nie będzie Davida Brembli. Co z Michałem Prutą?
4: Michał jeszcze nie ma umowy z żadnym klubem, z tego co wiem. W tej chwili się rehabilituje, zobaczymy jak przejdzie ta rehabilitacja i co to będzie.
5: Bierze go pan pod uwagę?
4: Oczywiście, że biorę. Skład jest tak budowany, że miejsce dla Michała na pewno się znajdzie.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban. Dodajmy, że trener Andrzej Urban pozostaje na co najmniej kolejny sezon w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski po tym jak PZKosz przedłużył umowę z głównym trenerem Igorem Miliciciem.
1: Radio Centrum. Więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Godziny szczytu na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski trwają. Gdzie tych samochodów w tej chwili możemy spodziewać się najwięcej? Samo centrum miasta, Aleja Wolności, Sukiennicza. Ruch spory, ale bez stania w korkach. Podobnie spory ruch na Podmiejskiej, między innymi także okolice Ronda Honorowych Dawców Krwi czy Ronda Dobrzec. Tutaj także ruch całkiem spory i na Alei Wojska Polskiego również, w szczególności przy skrzyżowaniu ze Stawiszyńską, ale trwające wakacje sprawiają, że w tych godzinach to natężenie ruchu drogowego wydaje się być szczęśliwie nieco mniejsze. Jeśli chodzi o prace drogowe, te mimo wakacji postępują i jest ich nawet coraz więcej, bo dochodzą już prace związane z przebudową ulicy Dobrzeckiej. Prace prowadzone poza jezdnią, tam zostanie z ruchu wyłączony ruch chodnika dla pieszych, łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczaka. Te prace już postępują. Mamy także prace na Górnośląskiej, roboty drogowe na ulicy Asnyka w pobliżu kościoła, czy na ulicy Złotej. Jeden odcinek jest jednokierunkowy, a chodzi o odcinek od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Teraz Opatówek. Tutaj utrudnienia od stacji benzynowej w Opatówku przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego, ograniczenia prędkości, zwężenie i trwające prace drogowe na Podkacie, na nie jadąc z Kalisza do Opatówka, już mniej więcej na wysokości Zdun. Ostrów Wielkopolski, przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Odkąd tylko pojawiły się na polskim i europejskim rynku, to stale informujemy o wzroście ich sprzedaży. Mowa oczywiście o chińskich pojazdach. Chińscy producenci samochodów jednak w tym momencie eksportują już naprawdę rekordowe ilości swoich pojazdów. Producenci samochodów wyeksportowali w pierwszym kwartale 2026 roku ponad 1 150 000 pojazdów. To oznacza wzrost o 51% w porównaniu do roku ubiegłego. W samej Europie rejestracje chińskich aut wzrosły o, uwaga, 88% rok do roku, a w Polsce udział marek z Chin w czerwcu osiągnął rekordowe 15%.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty będzie 17.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Galacticos, piosenka o tych najsłynniejszych piłkarzach, ale dzisiaj żadnych piłkarzy nie zobaczymy, bo przerwa w mundialu. Wreszcie można odetchnąć, kibice mogą się wyspać.
1: Po takim emocjonującym meczu wczoraj, to na pewno.
0: Ale,
1: to wczoraj tak było,
0: tak? Tak. Z Argentyną. Mówią niektórzy, że to był najbardziej widowiskowy mecz tego mundialu.
1: Ale jeszcze przed nami parę spotkań, no więc
0: właśnie.
1: Może
0: coś przebije ten mecz. Dzisiaj w każdym razie, jak nie oglądanie meczu, to na przykład granie na konsoli albo w gry komputerowe, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Wideo.
1: Tak, no, mnie pozostanie klawiatura komputerowa, ale zawsze coś.
0: Zawsze jakiś pasjans w tle?
1: A jak wyjdzie źle, to co?
0: No właśnie. Grażyna Marciniak zostaje z wami już po godzinie 17, a z mojej strony na dziś to wszystko. Damian Klimiński, do usłyszenia, dobrego popołudnia.
2: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Ale wieje, czapki z głów. Szalony dzisiaj ten dzień, jeśli chodzi o podmuchy wiatru. No a dzisiaj głównie z kierunków północno-zachodnich ten wiatr. No i czy przyniesie jeszcze trochę kropli deszczu? W niektórych miejscach jeszcze synoptycy pokazują, że może około 17, czyli właśnie teraz, ale właściwie już w większości tego deszczu nie ma. 20 stopni teraz, temperatura będzie powoli spadać do 12 miejscami, do 13 dzisiaj nad ranem w regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie. Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministry zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
4: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
3: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiS-u rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
5: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
3: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskiem. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
3: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę, po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
7: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
3: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy ePetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6,78 zł, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 17, środa, 8 lipca. No i już mamy taki półmetek, jeśli chodzi o ten tydzień kolejny lipcowy. Kolejny czy pierwszy? Czy wy jesteście na bieżąco? Jeżeli tak, to super. To ja się tak podłączę pod was. Grażyna Marciniak, cześć!

0: teoretycznie nie stało się nic, jeśli wpadło wam z głowy, kto dzisiaj ma z waszych bliskich urodziny czy imieniny, ale jeżeli teraz już wam się przypomniało, to jak najszybciej spieszcie, żeby złożyć im najlepsze życzenia. Ja też zaczynam właśnie od tego. Adrian, Adrianna, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz oraz Odeta. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Także dla tych, którzy urodzili się 8 lipca.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Kiedyś był taki film Nad rzeką, której nie ma, a teraz będzie to coś z rzeczywistości regionu południowej Wielkopolskim, czyli o pustkach w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie o sesji, której nie było. 17.30. Szczegóły tych informacji już na antenie Radia Centrum w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken I.

0: DAB i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje regenapiaskach.pl. Rege na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Reklama.

0: sam sprzedaje, więc innym nie dawał. Chciał wyeliminować konkurencję w bardzo brzydki, brutalny sposób, czyli truskawkowa afera pod Poznaniem. Szczegóły w wiadomościach o 18. No i oczywiście dzisiaj to, co już od rana krąży po sieci, czy internet się dzisiaj komuś pozawieszał. Wyniki matur są w internetowym systemie od rana, no i pewnie wszyscy już doskonale wiedzą, co i jak. Ogólnie matury zdane ponad 81% osób świętuje sukces. No a samych maturzystów jeszcze będziemy pytać, jak poszło.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
3: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
5: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitury!
9: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
10: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie od 20 do 23 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni, ale już będzie słabszy i zmniejszy się jego wielkość chłodzająca w porównaniu do dzisiejszego dnia. Stopniowo od zachodu wiatr będzie też ustępował w ciągu nocy. Przeważający obszar kraju pozostanie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Łotwą i Litwą. Biometr niekorzystny będzie zmieniał się w neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
5: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
4: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
6: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że atu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
4: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
7: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
8: Okay. Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
9: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
10: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
11: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
4: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
4: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A nie, źle, 98%. Ojejku, jacy ambitni ci maturzyści. 4,5 minuty po 18 na stówę. Mamy tutaj muzykę, która zadowoli każdego, a zwłaszcza tych, którzy teraz potrzebują dzikiej plaży, wakacji, odpoczynku, relaksu, no i trochę chłodu.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: A kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: wędrówkę na wyjazdy wakacyjne i urlopowe, a może z tych, którzy właściwie nie myślą o tym, żeby topić pieniądze w wakacje i latem, tylko po prostu odkładają na to, na co jest to najbardziej potrzebne. Sonda radiowa na RCFM, na co powinno miasto przeznaczać więcej pieniędzy? Chodzi o Kalisz, czy na drogę, czy na edukację, czy sport i rekreację, kultura, może ochronę zdrowia. Na razie wśród waszych odpowiedzi dominują drogi. No tak, tymi drogami zawsze można też dostać się do celu, który jest wymarzony również na wakacje. Ale ochrona zdrowia goni powoli te drogi, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby udzielać odpowiedzi. Ciekawa jestem, jak to wszystko będzie się potem rozkładać, jeśli zbierzemy te wasze głosy. No a tak prywatnie trzymam kciuki za to, żeby każdy znalazł moment na to, żeby odpocząć i znalazł te parę groszy na to, żeby właśnie zrobić coś dla siebie.
1: Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.

0: strażacy są niesamowici. Jeszcze kiedy walczy się o tytuł najtwardszego strażaka i ma się sukcesy, to już w ogóle wielkie gratulacje. Szczegóły w wiadomościach o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: O tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podejrzymy ważne wodne inwestycje w Żelazkowie. Pleszew podsumowuje akcję rowerową Stolica Polski, a na koniec sukcesy sportowe ostrowskich strażaków.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W gminie Żelazków trwają trzy inwestycje, które mają poprawić bezpieczeństwo i jakość dostaw wody. Łączna wartość prowadzonych prac przekracza 5 milionów złotych.
4: Najwięcej dzieje się w Żelazkowie. To tam trwa kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody. Powstaje nowy zbiornik retencyjny o pojemności 150 metrów sześciennych, pompownia oraz blisko 830-metrowy odcinek sieci wodociągowej, który połączy infrastrukturę z Jankowem. Całość zostanie wyposażona w nowoczesny system monitoringu i automatycznego sterowania. Jednocześnie trwają prace na stacji uzdatniania w Dębem. Unowocześniana jest infrastruktura oraz wdrażane są nowe technologie uzdatniania oraz dystrybucji wody. Po zakończeniu robót stacja będzie zaopatrywać mieszkańców Dębego, Biernatek, Florentyny, Skarszewa, Czartek, Szkurłat i Ilna. Kolejna strategiczna inwestycja powstaje w kolonii Skarszewek. Chodzi o budowę zbiornika retencyjnego i nowoczesnej pompowni. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa. Obiekt będzie wyposażony w system automatycznego sterowania, monitoringu i powiadamiania o ewentualnych awariach. Samorząd podkreśla, że wszystkie realizowane inwestycje zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody, poprawią parametry techniczne sieci i przygotują infrastrukturę na przyszłe potrzeby mieszkańców oraz dalszy rozwój gminy. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Pleszew po raz trzeci wziął udział w ogólnopolskiej akcji rowerowa Stolica Polski i ponownie pobił swój rekord liczby przejechanych kilometrów. Przez cały czerwiec ponad 400 mieszkańców w wieku od 6 do 74 lat zbierało kilometry dla gminy, promując aktywny i zdrowy styl życia.
5: Do rywalizacji włączyły się grupy rowerowe szkoły oraz sołectwa. Przed startem rowerzyści mogli bezpłatnie przygotować swoje rowery podczas akcji serwisowej na Pleszewskim Rynku. Pokonaliśmy jako gmina o wiele więcej kilometrów niż rok temu. Cieszy nas, że jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna wśród mieszkańców miasta i gminy. Sprzyja temu także stale rozwijana infrastruktura rowerowa, podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak, który też uczestniczył w akcji. Najlepszy indywidualny wynik osiągnął Stanisław Osuch, który jako pierwszy przekroczył granicę 4000 km przejechanych w ciągu miesiąca. Wśród pań zwyciężyła Natalia Rozwadowska z wynikiem 2550 km. Wśród uczniów najwięcej, 481 km, przejechał Oliver Maluga. W klasyfikacji grup najlepszy rezultat uzyskał Patrick Bike Team, 26 813 km, a wśród szkół najwięcej wykręciła szkoła podstawowa nr 3, prawie 7000 km. W rywalizacji 191 samorządów z całej Polski Pleszew zajął miejsce 31. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger potwierdzili, że po sukcesach na arenie międzynarodowej z tytułami Mistrzów Świata dominują także na krajowych zawodach strażackich, zdobywając tytuły i medale podczas 6. Mistrzostw Polski o tytuł najtwardszego strażaka.
6: Reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim pokazali klasę w rozegranych w weekend w Rzeszowie 6. Mistrzostwach Polski o tytuł najtwardszego strażaka. Indywidualnie tytuł mistrzyni Polski w kategorii kobiet wywalczyła Martyna Świerczyk. W kategorii mężczyzn brązowy medal zdobył Mateusz Dellinger. W konkurencji tandemów mieszanych miks Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger wywalczyli tytuł mistrzów Polski, po raz kolejny potwierdzając, że w tej rywalizacji nie mają sobie równych. Warto dodać, że podczas ceremonii dekoracji reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odebrali pamiątkowe pierścienie przyznawane za zdobycie tytułu Mistrzów Świata wywalczonego podczas World Firefighter Challenge Championship w Dallas w 2025 roku. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 19.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Małe szaleństwo wakacyjne, dlaczego nie? Jak ktoś już miał party piana, no to już teraz właściwie będą tylko takie kolejne kroki do tego, żeby dobrze się bawić. Spędzacie wakacje w Kaliszu, na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, ale i doskonale w Parku Przyjaźni w Kaliszu będą się bawić dzieci i starsi. A teraz już w ramach kolejnego spotkania Zabawne Piątki, już na scenie amfiteatru w Parku Przyjaźni, w najbliższy piątek zwierzogród, czyli uwaga, byk rodeo, prawdziwy kucyk, alpaki, kozy, sztuczna krowa do dojenia. O, tu będzie trochę zabawy. Dmuchańce, animacje z kowbojkami, balonowe zoo w trakcie animacji i zabawy plastyczne z tworzeniem alpak z prawdziwej wełny, czyli jednym słowem będzie sporo zabawy, śmiechu i rozrywki od 16 do 19. To wszystko już podczas piątku w Parku Przyjaźni.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: serce.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Do Gdańska przyjechało prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy. Tutaj rozpoczyna się jutro Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Między innymi ten temat o 19 na antenie Radio Centrum, to już za 9 minut. I jeszcze wrócimy do tematu, gdybyście wybierali się latem na wesele. Co dla pary młodej? No wiadomo, chyba w większości gotówka.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, maksymalnie od 20 do 23 stopni. Wiatr jutro umiarkowany, porywisty, ale mniej niż dzisiaj, z północnego zachodu. Barometr niekorzystny będzie się zmieniał w neutralny, a od północy nadal będzie napływać do nas chłodne powietrze polarne morskie, na zachodzie nieco cieplejsze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw Sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary, relacjonuje Cezary Jaszczyk.
5: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
4: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
6: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
4: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
7: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
4: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwycięzczyni Kanadyjki Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo prawo gry. O finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmine Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elise Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MKO odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Szefowa MKO-u Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i w pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem, ale nie zamykamy tematu. Być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
9: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
4: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 6 minut po 19. Jeśli chodzi o synchronizację, o jazdę synchroniczną, to my tutaj potrafimy naprawdę zgrać dużo rzeczy, jeżeli chodzi o letnie fluidy wakacyjno-muzyczne. No zresztą posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, Salony i Naszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Ludzie pragną piękna, o, gdybyśmy zawsze mówili, że znowu pięknie jest, albo nadal pięknie jest, jest pięknie, 18 minut po godzinie 19, jest 8 lipca w kalendarzu. No i cóż, dzisiaj mamy środę. Mam nadzieję, że w środku dobrego nastroju was spotkałam, a jeśli nie, no to ten środek będziemy kierować w tę stronę na plus.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
3: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
2: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
4: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
2: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
5: 26 minut po 19, 19.30 zajrzymy do regionu i sprawdzimy, co dzieje się w okolicy. Łukasz Kostecki już ze szczegółami za kilka minut.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19.30, o tym co w regionie, Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Sesja, której nie było, czyli pustki w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegóły za chwilę, ponadto rezygnacja z miejsca w organach nadzorczych Kaliskiej Spółki, a na koniec trochę kultury i kino na sztuki w Tarasinie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kuriozalne okoliczności nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która nie doszła do skutku. Zabrakło kworum, a teraz obie strony obarczają się wzajemnie odpowiedzialnością.
3: Z pilnym wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wystąpiła prezydent Beata Klimek. Tematy posiedzenia miały dotyczyć m.in. głosowania w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego miasta na modernizację wiaduktu przy ulicy Wrocławskiej oraz dofinansowanie zakupu nowoczesnego systemu alarmowania ludności. Na sesji pojawiło się jednak tylko 10 radnych, a do prawomocnego podejmowania decyzji potrzeba co najmniej 12 z 23-osobowego składu Rady. Niemal w komplecie zabrakło radnych Koalicji Obywatelskiej i wspierających ich radnych niezależnych oraz dwojga radnych z obozu prezydent miasta. Pad na sesji stał się pretekstem do przerzucania się odpowiedzialnością za ten stan. Brak kworum ostro skrytykowała w mediach społecznościowych prezydent Beata Klimek, zarzucając radnym opozycyjnym brak odpowiedzialności za miasto i uprawianie politycznego teatru. Wypomniała przy tym nieobecnym, że brak decyzji rady może spowodować nieotrzymanie przez miasto wielomilionowego wsparcia kilku zadań. Beata Klimek nie wspomniała jednak przy tym, że gdyby w komplecie pojawili się radni z jej klubu, to nie byłoby problemu z podejmowaniem prawomocnych uchwał. Przewodniczący Jakub Paduch przypomniał, że jeszcze w czerwcu informował, iż z uwagi na sezon urlopowy nie jest w stanie zagwarantować, że uda się zebrać wystarczającą do procedowania liczbę radnych. Jest jednak szansa, że wkrótce uda się zwołać obrady z wystarczającą do głosowania liczbą radnych. Termin kolejnej sesji wyznaczono na 15 listopada. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kojarzony z miejską radną z obozu prezydenta Kinastowskiego Karoliną Skrzypczyńską, lokalny adwokat Michał Gajda nie zasiada już w organach nadzorczych spółki Ciepło Kaliskie. Tak wynika z informacji uzyskanej przez Radio Centrum bezpośrednio od koncernu Energa.
4: Nie zmienia to pozostałych faktów dotyczących intratnego zarobkowania mecenasa w podmiotach pośrednio lub bezpośrednio związanych z miastem Kalisz, tak jak radna Skrzypczyńska ma z tego około 20 tysięcy złotych na miesiąc. A i to nie wszystko. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Ona 20 i On 20 na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Kino na sztuki 2026 w Zielonej Strefie na dziedzińcu Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu. Przez cały lipiec placówka organizować będzie letnie seanse filmowe, na które wstęp jest wolny.
5: Kino jest magiczne, kino może wszystko, nawet przenieść Kalisz na plażę i nad morze, ale to nie będzie zwykła plaża, tylko plaża emocjonalnych nudystów, bo taki jest tytuł i taki jest motyw przewodni naszych pokazów, które od 9 lipca każdy czwartkowy wieczór w Kaliszu. Zapraszam do zobaczenia.
2: A zaprasza Piotr Czerkawski, kurator cyklu. Pierwsza projekcja już jutro o 21.00. Widzowie zobaczą grecki film Moje lato z Carmen.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I to też może być piękna podróż latem. Już 26 minut do 20.00. Wracamy do muzyki.

0: na szeroką wodę, patrząc dosłownie i odbierając dosłownie, to prawie tak nad Bałtykiem byliśmy przed chwilą.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo...

0: aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. No i między innymi te mundialowe historie. A dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy w wiadomościach o godzinie 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Wiatr umiarkowany, jeszcze porywisty, nie tak bardzo jak dzisiaj, z północnego zachodu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a przeważający obszar kraju pozostanie pod wpływem niżu ze środkiem nad Łotwą i Litwą. Jedynie zachodnia Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Biometr niekorzystny w ciągu dnia będzie zmieniał się na neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 240 zł za godzinę. To ma być maksymalne wynagrodzenie lekarza. Wymiana ciosów USA-Iran ma się szybko skończyć, zapowiedział Trump. A prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymyrem Zełenskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy to zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
5: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
4: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wtedy widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Nie sądzę, by wojna z Iranem zaczęła się na nowo. Wymiana ciosów szybko się skończy, powiedział Donald Trump na konferencji kończącej szczyt NATO w Ankarze. Mimo zawartego rozejmu w ostatnich dniach doszło do kolejnych wzajemnych ataków Iranu z USA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali przez godzinę. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Zełenskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
6: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
4: Nawrocki podkreślił przy tym, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Znany zawodnik mieszanych sztuk walk skazany na 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny. Mamet H. usłyszał wyrok przed sądem rejonowym w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła m.in. paserstwa kradzionych samochodów, a także zlecenia zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności policjanta. Aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały tylko broniąca tytułu Argentyna i Maroko. Mundial śledzi Michał Waszkiewicz.
7: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
4: No właśnie, dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Co robią ci, którzy ciągle siedzą przed telewizorem i oglądają? 4,5 minuty po godzinie 20. Mam nadzieję, że posiedzą trochę przy głośniku radia i posłuchają. A to będzie tak trochę filmowo teraz.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Powoli zbliżamy się do weekendu, a weekend można spędzić z Radziwiłłami w latach 70. właśnie w takim stylu, w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Centrum Kultury i Sztuki również zaprasza motywem przewodnim. Przypomnę, lata 70. XX wieku. Będą wystawy, będą wykłady, pokaz mody, nawet potańcówka pod chmurką w latach 70. to naprawdę była niezła muza. Trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami przed nami, najbliższa sobota i niedziela, jeżeli chcecie spędzić piknikowo czas. No i oczywiście mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. 11-12 lipca, Pałac w Antoninie, start o 13, a pełen program znajdziecie na RCFM.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.

Tekst, grupa Demon, Andrzej Krzywy i Spiekota, co to się wtedy dzieje? No ale gdybyśmy patrzyli tak bardzo intensywnie na lato i ten czas, to potrzeba krwi. Jeżeli chodzi o krwiodawstwo w Kaliszu, bardzo duże zapotrzebowanie na grupę krwi 0RH+, 0RH-, ARH-, BRH-. To są takie informacje związane z tym, co może się wiązać także z latem, a my możemy pomóc.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Między innymi ten temat, co na koniec co liderzy państw podpisali. Wspólna deklaracja. Szczegóły już o 21:00. I jeszcze między innymi sprawdzimy, jak maturzyści są zadowoleni z egzaminów. Czy są zadowoleni i jak wspominają teraz już zupełnie inaczej maturę z perspektywy tego, kiedy znają wyniki. Szczegóły za kilka minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w regionie od rana, jutro trochę słońca, ale potem zachmurzenie umiarkowane, momentami okresami duże. Wiatr umiarkowany i porywisty, ale nieco słabszy niż dzisiaj z północnego zachodu. Biometr niekorzystny będzie zmieniał się w ciągu dnia w neutralny, a jutro przeważający obszar Polski pozostanie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Łotwą i Litwą. Jedynie zachodnia Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po szczycie NATO w Ankarze dużo słów o jedności sojuszu. 81% maturzystów zdało egzamin. Teraz można pomyśleć o studiach. Uwaga na bąblowice, to ciężka choroba związana z jedzeniem nieumytych owoców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Na koniec spotkania liderzy państw podpisali wspólną deklarację. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. To dobry ruch, nie tylko ze względu na oczekiwania prezydenta USA Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
5: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedł ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
4: Państwa NATO zobowiązały się też do zbiorowej obrony w przypadku ataku na któregokolwiek członka sojuszu. Kraje traktatu wskazały Rosję jako długoterminowe zagrożenie, a także zadeklarowały chęć dalszego wsparcia Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić 140 miliardów euro, łącznie 70 miliardów w tym i 70 w przyszłym roku. Prezydent USA chwali przebieg szczytu w Ankarze. Donald Trump mówi o wielkich postępach i zmianach. Oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański prezydent podkreślił, że podczas szczytu odczuł wielką jedność sojuszu. Za tydzień ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali o tym organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. SOR będzie zbierać podpisy do połowy września. Potem będzie ogłoszone referendum, które mogłoby się odbyć na początku grudnia. A już dziś maturzyści poznali wyniki egzaminów. 81% absolwentów ma co świętować. Gdy emocje opadną, czas na kolejną ważną decyzję. Trwa rekrutacja na studia. Psychologia czy lingwistyka stosowana to tylko niektóre kierunki, które najchętniej wybierają maturzyści.
6: Gdzieś na psychologię, gdzieś na studia?
7: Lingwistyka stosowana. Już się zapisałem na SGIW i na VAT. Jeszcze myślę nad politechniką jednym kierunkiem, pewnie się też zapiszę. Głównie na logistykę patrzę. Ewentualnie jakaś tam socjologia.
8: Planuję iść na informatykę na Politechnice i póki co wychodzi na to, że punktowo się zgadza i powinienem się tam dostać.
7: Teraz czekam na testy sprawnościowe na AWF i miejmy nadzieję, że dobrze pójdą.
4: Na wielu uczelniach rekrutacja potrwa do końca lipca. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje on u ludzi ciężką chorobę pasożytniczą zwaną bąblowicą.
9: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
4: Mówi dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Czyli przede wszystkim trzeba myć leśne owoce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 21. Holiday w tytule piosenki.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

25 minut po 21. Tutaj letnie granie na 106,4. Psaron jechnie, bo takie gorące, że och i ach, Sylwia Grzeszczak już za moment, ale będzie też między innymi gorąco, jeśli chodzi o mundial, czyli mundialowa piosenka Shakiry. No i jeszcze, musi być ballada. Wieczorem koniecznie od Lady Punk, to już mur beton, że to będzie klimat.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Sporo słońca, ale potem zachmurzenie umiarkowane, okresami w ciągu dnia duże. Wiatr umiarkowany, porywisty z północnego zachodu, ale już słabszy niż dzisiaj. Biometr niekorzystny będzie zmieniał się w neutralny. Od północy nadal będzie napływało do nas chłodne powietrze polarne morskie. Na zachodzie nieco cieplejsze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
3: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
5: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
6: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
5: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala.
3: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sceny jak z filmu grozy, ale byśmy nie chcieli przeżyć w takim filmie ani jednej minuty. 4 minuty po 22, a teraz już spokojnie. Chociaż jak Jennifer Lopez zaśpiewa, to będzie bardzo energetycznie.

0: Festiwal Muzyczny Południowy Wielkopolski już ma swoją odsłonę, jeżeli chodzi o pierwszy koncert. To już 19. edycja tego festiwalu, a w sobotę to najbliższą będzie szansa, żeby posłuchać fletowych opowieści z Ameryki Łacińskiej. To wszystko o godzinie 18.00. To będzie przy Baszcie Dorotce w Kaliszu, a gdyby w razie niepogody się okazało, że trzeba się gdzieś schronić, to gościnne mury Szkoły Muzycznej na pewno zapewnią nam fantastyczny odbiór i będzie można posłuchać muzyki prosto z Ameryki Łacińskiej. To już podczas kolejnego koncertu z cyklu Festiwal Muzyczny Południowy Wielkopolski w najbliższą sobotę od 18.00 w Kaliszu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A wstęp na ten koncert jest wolny.

0: Jest 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Wszystko dla niczego. Mój przyjaciel przepracował wiele lat w usługach informatycznych. Pomagał klientom użytkować sieci komputerowe. Na przestrzeni tych lat w jego branży zaszły niewiarygodne zmiany. Kiedy podjął pracę po studiach, używano jeszcze taśmy perforowanej w komputerze, który wymagał olbrzymiego pomieszczenia. Dzisiaj zwykły pendrive ma pamięć 16 tysięcy razy większą od tamtego komputera wielkości mamuta. Mój kolega rozmawiał ze znajomym ze Stanów, który powiedział: niedługo będziemy mogli zapisać wszystko na niczym. I to chyba prawda. Ale czy ten postęp i coraz wymyślniejsze gadżety przyniosły nam szczęście? Czy rzeczywiście wzbogaciły nasze życie? Czy są dla nas źródłem radości? Czasem myślę, że jeśli spędzamy życie na pościgu za tym wszystkim, to jest tak, jakbyśmy poświęcali wszystko dla niczego. W głębi serca, w tych chwilach, gdy jesteśmy sam na sam ze sobą, wiemy, że pragniemy prawdziwego życia, przyszłości, nadziei, wieczności i Boga.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

9 minut do 23. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na wiadomości z kraju ze świata 23. Potem oczywiście mnóstwo muzyki, która jest z nami latem i nie tylko. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w ciągu dnia, a jutro przeważający obszar kraju pozostanie pod wpływem niżu. Jedynie zachodnia Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Biometr niekorzystny będzie zmieniał się w ciągu dnia w neutralny. Sporo słońca, ale zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Wiatr umiarkowany, porywisty, mniej niż dzisiaj z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
3: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
5: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
6: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
5: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala.
3: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.